0: ESK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Pąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą, czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio. Szczęść Boże.
2: Ja również witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność, dlatego że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją. Gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie, ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
2: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych i dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
2: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Kobiety czynu
2: po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, Herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
2: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci Leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia Leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń, w odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. I w tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, w sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele Świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
1: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywką, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiem, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej, społeczeństwa są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
2: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy lub też może na szczęście przestajemy patrzeć jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze. Bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
1: we Wiedniu,
2: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, generał Ignacy Hilary Leduchowski, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Saliscicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten sam rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
1: Pośród członków rodziny tej najbliższej, przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
2: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych trzech synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat trzy córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
2: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycję starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
2: Oczywiście rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.
2: W podziemiach tamtejszego kościoła spoczywają, oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny Leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
1: Tak.
2: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacone z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację, i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jakby się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
2: już
1: stryjem.
2: Kardynałem. Kuzynem ojca, więc dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
2: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo, to lubiło życie na wsi, w dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
2: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego. Jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli sióstry, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki, w XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się w służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera.
2: Zakon wymiera.
1: Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier, kameduli, po prostu wymarli w pewien sposób.
2: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji może było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę powiedzieć.
1: No właśnie, bo z urszulanki.
2: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, świętą Urszulę Męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość

0: autonomiczny podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do Urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
0: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
0: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną, zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie, no, święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zapałali do siebie.

0: sobie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, no cóż, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. No, wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. No, różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907, Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej fenomenów.
1: No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
0: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
0: angielski. Zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego. I za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Było, no można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu. No ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, przezwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce. A Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym. Ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma
1: austro-węgierska,
0: polskich,
1: tak.
0: Paszportów nie ma. To jest, zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza, trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne, mianowicie czasie. Przypomnijmy, że podczas tej wojny tym, co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie, i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe. Około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych. Mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć. I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku. Dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także bardzo istotne, siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju. Tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
0: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, Ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych urszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
1: Stąd nazwa zgromadzenia.
0: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
1: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
0: Finalizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
1: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
0: Warszawski, nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane Jaszczurówka, to była jego baza narciarska.
1: Czyli silnie związany papież był z całym duchem urszulańskim. Chciałoby się więcej opowiadać o świętej i o dziele jej życia, czyli zgromadzeniu urszulanek, ale czas jest nieubłagany. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Cieszę się, że mogę się z wami przywitać i rozpocząć kolejne spotkanie na antenie Eskirok. To są oczywiście drogowskazy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj poruszymy temat, który myślę, że rozgrzewa do czerwoności nie tylko rodziców, ale wiele innych osób, które obserwują i przysłuchują się tej debacie. Statystyki mówią, że 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są ich dzieci. Rocznie do sieci wrzucamy, mówię my, chociaż z dumą powiem, że staram się tego nie robić, rocznie wrzucamy 72 zdjęcia i 24 filmy z dziećmi. Tak naprawdę nie liczby mnie w tym wszystkim najbardziej zdumiały, co jeszcze jeden wniosek z przeprowadzonych badań, mianowicie większość z nas myśli, że widzą to tylko znajomi. Mamy 2026 rok, wydaje mi się, że dosyć sporo już o internecie wiemy, o mediach społecznościowych również. Dotyczy to również dosyć bolesnych historii osób, które doświadczyły tego, co tam się dzieje i takie założenie, że jeżeli wrzucimy coś do internetu, to ma z tym kontakt tylko grupa odbiorców, którą sobie wymyśliliśmy, jest dosyć naiwne, ale nie chcę być niesprawiedliwa. Faktem jest też, że sharenting, czyli zjawisko udostępniania zdjęć swoich dzieci przez rodziców, jest bardzo powszechne. Co ciekawe, cyfrowe życie dzieci rozpoczynają dziś jeszcze zanim fizycznie przyjdą na świat. Rodzice wrzucają zdjęcia USG, różnych innych badań. W związku z tym średnia wieku cyfrowych narodzin to jest 6 miesięcy. Możecie usłyszeć, że mówię z lekkim uśmiechem. Temat błahy nie jest, dlatego że zdjęcia w internecie mogą żyć własnym życiem. Co się z nimi dalej dzieje? Czy my mamy na to wpływ? Czy jakoś możemy się tego ustrzec? Czy jedyne, co przed nami stoi, to prosta rada: nie wrzucaj zdjęć dziecka do internetu? O to będę pytała pana Andrzeja Zorskiego, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy naprawdę tak jest, że niewinne zdjęcie, na którym chwalimy się pierwszym kroczkiem, pierwszym zębem, pierwszą trasą na rowerku, może sobie potem funkcjonować w internecie długo, długo, długo i to bez nas, naszego nadzoru i kontroli?
2: Tak, oczywiście. Odniosę się najpierw do dwóch rzeczy, które pani redaktor powiedziała. Do tego, że nawet przed urodzeniem zaczynamy naszą karierę w internecie. No to oczywiście pół żartem, pół serio. No, zdjęcie USG jeszcze praw do wizerunku nie ma, ale kiedy już się urodzimy, to oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia. I druga kwestia, tak, oczywiście najprostsza odpowiedź na to jest po prostu nie wrzucać. Ale nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby takimi banałami rzucać, bo to oczywiście jest najprostsze i to wszyscy wiemy. Natomiast no, podstawowe pytanie brzmi, czy w ogóle możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. No więc trochę może teorii na początek. To może też truizm, ale często o tym zapominamy, że dziecko jest odrębnym bytem, a rodzice nie są jego właścicielami. To wszyscy w teorii wiemy, a w praktyce różnie bywa.
1: Ale są, mogę tak powiedzieć, nie wiem, zaryzykuję, dysponentami jego wizerunku.
2: Inaczej, rodzice powinni realizować dobro dziecka i to jest ich główny cel. Tak, zgodnie z życzeniem dziecka, no oczywiście dziecko, które ma pół roku, jeszcze żadnych życzeń nie ma, ale starsze dzieci już, moja pięciolatka ma bardzo wyraźne życzenia i pewnie byłbym w stanie odtworzyć jej oświadczenie woli, mówiąc poprawniczemu. Natomiast głównym zadaniem rodziców jest realizowanie dobra dziecka, jakkolwiek je rozumieją. No właśnie, tu mamy konflikt dwóch praw, bo artykuł 48 Konstytucji na przykład pozwala rodzicom na wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami. No, rozumiem, że rodzice, którzy dokonują sharentingu, czy słyszałem, że nawet fundacje powstają, które miały to promować, no mają prawo do decydowania o tym, jak dziecko wychować, ale niekoniecznie o tym, co robią z jego prawami. Tak jak mówiłem, dziecko nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli nie jest odrębnym bytem, którego my jesteśmy właścicielami, tylko jest odrębnym bytem, którego nie jesteśmy właścicielami, tylko naszym zadaniem jest je chronić i realizować jego wolę tak, żeby ono było jak najszczęśliwsze, mówiąc w dużym skrócie. I możemy to też podzielić na nieodpłatne i odpłatne. Może w ten sposób to podzielmy. Czy ogólnie możemy wrzucać zdjęcia? Tak, ogólnie możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. Jeżeli obydwoje rodzice, czy wszyscy opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę. No to też jest bardzo ważne. Mamy, powiedzmy, trzy takie poziomy zarządzania dzieckiem. Możemy to w ten sposób ująć.
1: Brzmi to strasznie, dysponowanie dzieckiem, ale słucham z zaciekawieniem.
2: Pojęcie zarządu dzieckiem, czy zarządu sprawami dziecka, to jest pojęcie kodeksowe, chociaż rzeczywiście ja też uważam, że ono jest mało trafne, ale dawno temu skonstruowane. Mamy zwykłe sprawy dziecka, istotne sprawy dziecka i sprawy przekraczające zwykły zarząd. Zwykłe sprawy dziecka to jest to, co mu dajemy codziennie jeść, jakie bajki mu puszczamy, to są zwykłe sprawy dziecka. Istotne sprawy dziecka to jest to, gdzie idzie do szkoły, gdzie jedzie na wakacje, z którym rodzicem na przykład. No i mamy sprawy, które przekraczają zwykły zarząd, czyli takie sprawy na przykład, kiedy dysponujemy majątkiem dziecka. Powiedzmy, dziecko dziedziczy nieruchomość, to my jako rodzice nie możemy go sobie tak po prostu tej nieruchomości sprzedać, tylko musimy mieć zgodę sądu. No i właśnie, do tych spraw zwykłych, czyli do tego, czy dać dziecku chleb pełnoziarnisty, czy białą bułkę rano, to każdy z rodziców może dysponować bez zgody drugiego rodzica. Kiedy mamy sprawę istotną, jak na przykład publikowanie wizerunku dzieci w internecie, to musimy już mieć zgodę obydwojga rodziców, czy wszystkich prawnych opiekunów, no bo czasami jeden z rodziców ma wyłącznie prawa rodzicielskie na przykład. A kiedy już podpisujemy poważną umowę, to bywa, że musimy mieć nawet zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Więc mamy, no jeśli chodzi o wizerunek, to w zasadzie tylko dwie kwestie, czyli istotna sprawa dziecka i te sprawy przekraczające zwykły zarząd mają miejsce przy publikacji wizerunku. Powiedzmy, że sobie wrzucamy zdjęcie, nie wiem, z komunii i ono wędruje, no to jeżeli mamy zgodę obydwojga rodziców i nie narusza ono w jakiś sposób rażący praw dziecka, to mamy prawo to zrobić. Przynajmniej nieodpłatnie. Ale przecież też mamy wiele dziecięcych gwiazd, dzieci influencerów, na których influencerzy na przykład zarabiają też. No i to już nam się troszeczkę sytuacja zmienia, no bo jeżeli to jest robione w celach zarobkowych i rodzic ma z tego korzyść, no to tak naprawdę powinien się dzielić tym majątkiem z dzieckiem. To jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy, no nie chcę podawać konkretnych przykładów, z tego co widziałem, są tacy rodzice, którzy gdzieś tam tworzą nawet konta razem ze swoimi dziećmi. No i moim zdaniem, jeżeli jest jakiś kontrakt reklamowy i ten rodzic otrzymuje z tego tytułu pieniądze, a tam mamy dziecko, no to co najmniej połowa tych środków powinna wędrować na osobne konto dziecka, którym on może albo rodzic dysponować wyłącznie na potrzeby dziecka, albo dziecko po osiągnięciu 18 roku życia będzie mogło sobie dysponować. Więc skracając, tak, nie jest zabronione po prostu wrzucanie zdjęć w internecie, ale jeżeli byśmy to robili nadmiernie, czytałem takie zjawisko oversharing, jak już sobie wchodzimy w anglicyzmy, to też jest takie zjawisko, gdzie codziennie bombardujemy internet tym zdjęciem. No to faktycznie wtedy może dojść do sytuacji, w której taki oversharing już narusza prawa dziecka. No tylko pytanie powstaje, kto ma zareagować, żeby ten rodzic przestał to robić. No bo jeżeli mamy rodziców w zgodzie, którzy powiedzmy obydwoje się na to zgodzą, no to problem jest taki, że tak naprawdę nie ma kto tego dziecka ochronić. Były różne koncepcje pełnomocnika, praw dziecka, czy kogoś takiego, kto by te sprawy dziecka reprezentował na co dzień, no ale na razie powiedzmy to jest tylko w sferze marzeń.
1: To jest ciekawe, o czym pan mówi, zwłaszcza ten fragment, kiedy wspominał pan, że można publikować te zdjęcia w momencie, kiedy one nie naruszają praw dziecka. I ja w pierwszej chwili pomyślałabym, że no ale jak to rodzice mogą naruszać prawa dziecka, ale potem przypomniałam sobie, że czytałam o takim zjawisku, bądźmy przy anglicyzmach, to znaczy ogólnie nie bądźmy, natomiast tutaj polszczyzna jeszcze nie stworzyła sobie konkretnych określeń, że jest coś takiego jak troll parenting, czyli moment, kiedy rodzice wrzucają do sieci kompromitujące zdjęcia swoich dzieci. No cóż bardziej rozkosznego niż bobas w zabrudzonej pieluszce, cóż zabawniejszego niż maleństwo, które się wywróciło, płacze i tak rozkosznie krzywi buzię. Oczywiście mówię o tym w dużym cudzysłowie, dlatego że myślę, że z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy założyć, że gdyby ktoś tych dzieci zapytał, gdyby one miały szansę i były w stanie wyartykułować odpowiedź na to pytanie, to nie życzyłyby sobie takiej publikacji.
2: Moim zdaniem przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy ono pozwoliłoby mi, czy każdy rozsądny nastolatek, 18-letni, młody dorosły powiedzmy, pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting, uważam, że ono narusza prawa dziecka. No bo to jest tak naprawdę ośmieszanie. Jak mówił Korczak, to nie ma dzieci, są ludzie, mali ludzie. I też pamiętajmy o tym, że oni mogą sobie tego nie życzyć. W przyszłości oczywiście, bo jak ja bym zapytał mojej pięciolatki, czy ona chce, żebym ja wrzucił jej śmieszne zdjęcie i żeby ciocie wujkowi mogli oglądać, to pewnie by powiedziała, że tak. Ale wyobrażam sobie, że kiedy osiągnęłaby 18 lat, no to już miałaby inny pogląd na ten temat, więc to chodzi nie o nawet wolę dziecka w jego aktualnym stopniu rozwoju, tylko jego wolę po tym, jak już naprawdę osiągnie jakąś dorosłość psychofizyczną. I ten troll parenting, moim zdaniem, to jest naruszenie praw dziecka, Natomiast oczywiście powstaje pytanie, jakich instrumentów używać, żeby tych rodziców przed tym powstrzymywać, no bo dziecko nie ma się jak bronić, bo nie ma nikogo poza rodzicami tak naprawdę.
1: No w mojej głowie pojawia się inne pytanie, skąd bierze się tak ogromna potrzeba dzielenia się nawet najbardziej intymnymi momentami z życia własnej rodziny, z życia dziecka. Za moment w drugiej części mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób to może być wykorzystane, choć miejmy nadzieję, że to się jednak zbyt często nie dzieje, ale sytuacja, przed którą wielu rodziców jednak staje, to jest moment, w którym zapisując dziecko do placówki, myślę, że teraz już niemal każdej, bo na pewno w żłobkach i przedszkolach tak jest, podejrzewam, że w szkołach przynajmniej podstawowych również, to jest formularz zgody na wykorzystanie wizerunku, czyli obrazując to sytuacja świąt Bożego Narodzenia, do grupy przychodzi Święty Mikołaj i Śnieżynka, robimy wspólne zdjęcia z prezentami, z choinką, z całą grupą, no i co się dzieje z tym jednym maluchem, albo z tą grupą maluchów, których rodzice się na takie zdjęcia nie zgodzili.
2: Wracając do początku pani pytania, no to ja ogólnie uważam, że dzielenie się swoim życiem, ja jestem staromodny pod tym względem, bardzo staromodny i nie przepadam za dzieleniem się swoim życiem prywatnym w internecie. Nie przepadam za wstawianiem zdjęć z wyjazdów, czy z jakichś imprez.
1: My w Egipcie, więc... część pierwsza, druga, siódma, piętnasta, nie?
2: Ja tego zupełnie nie rozumiem, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Natomiast, no, jak mówią psychologowie, prawdopodobnie to wynika z potrzeby chwalenia się, ale też koneksje pomiędzy ludźmi na tyle wygasły albo osłabły, że chyba jest to jedyny sposób, żeby inni ludzie mogli dowiedzieć się, co u nas słychać, bo coraz mniej rozmawiamy, coraz mniej piszemy do siebie, no już nie mówię o listach, ale nawet SMS-ów, w związku z czym, jeżeli nie mamy czasu albo nam się nie chce rozmawiać ze znajomymi, no to jest pewnie jakiś sposób komunikacji, który się bardzo zmienia, tak jak Indianie porozumiewali się znakami dymnymi, później mieliśmy listy, no to teraz mamy Instagram, czy inne platformy społecznościowe służące do wymiany zdjęć i być może to też jest jakiś sposób, no nie mam czasu napisać do 200 cioci, wujków, babci i tak dalej, to wstawię, to nie wszyscy będą wiedzieli, co u mnie słychać, może to też jest tego rodzaju. No tylko problem jest taki, że poza tymi osobami, które są tym zainteresowane, trafia to też po prostu w internet i nie wiemy, co się z tym dalej zadzieje, no bo regulaminy tych platform społecznościowych są dość brutalne. Jeżeli nie zastrzeżemy jakichś ustawień prywatności, no to może pójść w internet w sposób zupełnie niekontrolowany. Natomiast wracając do drugiej części pytania, pani redaktor, czyli do tych żłobków i przedszkoli, no to tak jak, no mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, tak jak rozmawialiśmy w windzie, no takie dziecko może poczuć jakiś ostracyzm. Jeżeli 12 rodziców wyraziło zgodę, a to 13 dziecko stoi gdzieś z boku i nie może być na zdjęciu, to wyjście mamy dwa, no albo rzeczywiście no to dziecko musi być obok, no ewentualnie widziałem też nakładanie gwiazdek na twarze tych dzieci, żeby te dzieci, których rodzice się zgodzili na publikację wizerunku, no to są, a te, których nie, no to po prostu mają gwiazdki.
1: Ale tutaj problemem jest to, że dziecko pojawi się na grupowym zdjęciu, które trafi do 12 innych rodziców i oni sobie tym zdjęciem mogą dowolnie dysponować, czy chodzi o to, że żłobek może to sobie wrzucić na swojego Facebooka albo stronę internetową. Nie wiem, czy żłobki mają już Instagramy, natomiast Facebook chyba coraz częściej.
2: Mają. W przedszkole mojej córki też ma. Bardzo dobre pytanie, właśnie też do tego zmierzałem. Moim zdaniem te zgody powinny być ograniczone. Czyli nie do publikacji w social mediach, na stronach i tak dalej, tylko do wewnętrznych aplikacji. Dzisiaj już przedszkole, które ja znam, mają takie wewnętrzne aplikacje, na których nauczycielki wstawiają zdjęcia, dzielą się tam informacjami z życia dzieci, tam są kalendarze i tak dalej. No i tutaj raczej rodzice moim zdaniem nie powinni mieć problemu, no bo to powiedzmy trafia do ograniczonej grupy tych rodziców i no mówmy się, nic wielkiego się z tym nie może stać. Natomiast ja rozumiem promocję, ale chyba lepiej by było, jeżeli żłobki czy przedszkola na swoich stronach, poza jakimiś takimi zdjęciami ogólnymi, jednak nie wstawiałyby zdjęć z codziennego życia dzieci. Różni ludzie oddają te dzieci do przedszkola. Część z nich może być zagrożona jakimś, no różne wykonujemy zawody. No ja też wykonuję zawód, który, no akurat ja spraw karnych robię mało, no ale wyobrażam sobie, że nie wiem, adwokaci sprzed 15 czy 20 lat, którzy zajmowali się sprawami karnymi, nie wiem, pruszkowymi i tak dalej, niekoniecznie życzyliby sobie, żeby przedszkole wrzucało zdjęcia jego dziecka, byłoby wiadomo, do którego przedszkola on chodzi i tak dalej. No to jednak w pewnym sensie może też być niebezpieczne. I oczywiście z zastrzeżeniem, że jeżeli mamy tą zamkniętą grupę, no to rodzice nie powinni dalej tych zdjęć dysponować, przynajmniej z wizerunkiem nie swoich dzieci.
1: Myślę, że każdy teraz wykonuje rachunek sumienia, czy jego zawód sprawia, że ktoś może być zainteresowany tym, żeby wpaść na jego trop. O tym, co mówią o nas zdjęcia, które wrzucamy do internetu, będę pytała w drugiej części naszej rozmowy, w której nadal będziemy zajmowali się tym, jakie konsekwencje może mieć wrzucanie do internetu zdjęć. Zdjęć przede wszystkim swoich dzieci, bo tak jak pan mecenas przed momentem powiedział, dzieci rzadko kiedy mają taką możliwość, żeby powiedzieć, że im to nie odpowiada, ale też zdjęć, które dokumentują nasze nasze życie rodzinne, no i sugerują osobom, które mogą je zobaczyć, że jesteśmy na wakacjach, a to oznacza, że na przykład nie ma nas w domu. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan mecenas Andrzej Zorski, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Rozmawiamy dzisiaj o sharentingu, ale wydaje mi się, że mniej o samym zjawisku, a o konsekwencjach, jakie może ze sobą nieść dla różnych grup, powiem ogólnie. Tak mi się szkoda zrobiło tych dzieci, które nie dość, że same nie są w stanie powiedzieć, że coś im nie odpowiada, to też są obszary, w których za bardzo nie ma kto się upomnieć o to ich poczucie niesprawiedliwości. Tylko, że problem w tym, że rodzic wrzuca do internetu zdjęcie. Ja jednak wierzę, że z dobrymi intencjami, chcąc się pochwalić, pokazać światu, jakie ma świetne dziecko, no nie zawsze to zdjęcie trafia w dobre ręce, ale może nie od razu będę mówiła o tych bardzo niedobrych zamiarach, a zacznę tak trochę łagodniej od kwestii marketingowych, że przecież może się zdarzyć, że my tutaj sobie wrzucamy zdjęcie córki, która właśnie zrobiła pierwszy kroczek i minie parę lat i się okazuje, że ona gdzieś tam na przykład reklamuje budziki dla dzieci. To naprawdę jest możliwe?
2: To jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek znam takie sytuacje. Chyba najbardziej znana to jest sytuacja z okładką płyty zespołu Nirvana. Tam na tej takiej bardzo, dzisiaj młodzież by powiedziała, wiralowej płycie, tam był taki pływający 6-miesięczny, 7-miesięczny chłopiec z taką pępowiną pod wodą. I on potem pozwał, z tego co pamiętam, nie pamiętam jeszcze rodziców, szczerze mówiąc, czy wydawcę, ale z tego co pamiętam, to wygrał, bo on był nagi tak naprawdę w tej wodzie. No to nie było bez zgody rodziców na pewno, więc to nie jest dokładnie ten przykład, o którym pani redaktor mówi, no ale pokazuje, że on był jednak niezadowolony po wielu latach z tego, pozwał i wygrał. To, że jakaś poważna firma, no, mówię poważna firma, czyli mówię o koncernach, ale wykorzysta zdjęcie naszego dziecka bez zgody rodziców i bez zgody tej osoby, jest raczej nieduża, bo te firmy na to uważają. No, ale oczywiście nie da się tego wykluczyć. Natomiast oczywiście są też mniej poważne firmy, które oszczędzają na zdjęciach. I oczywiście, no, nie jest to wykluczone. Ja o takich przypadkach słyszałem, rzeczywiście. No, firma, które wykorzystują cudze zdjęcia, myśląc, że jak to tam w internecie, to nikt do tego nigdy nie dojdzie. I rzeczywiście to się zdarza. Więc na to też uważajmy. Ale a propos jeszcze takich anegdot, co się może stać, jak inni wiedzą, co robimy, to przypomniała mi się taka historia pewnego polskiego piłkarza. Już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, kto był, nie chcąc skłamać, powiem tylko, że to polski piłkarz. On grał w jednej z lepszych hiszpańskich drużyn i kiedy grał mecz, to obrabowali mu dom, bo wiedzieli, że go tam nie ma. Więc tak a propos tego, co pani redaktor powiedziała jeszcze w poprzedniej części, to naprawdę nie są żarty, jak ludzie wiedzą, że nas w domu nie ma i że łatwiej nas wtedy okraść, szczególnie w dobie AI, który potrafi czesać i wydobywać różne informacje, to publikowanie zdjęć z wakacji, już niezależnie z dzieckiem czy bez, może mieć swoje konsekwencje i to nie są zupełnie abstrakcyjne konsekwencje, więc jeżeli nie macie państwo alarmu w domach, to też bym proponował rozwagę a propos tego, o czym często zapominamy. W teorii to brzmi oczywiście i bardzo prosto, tylko w praktyce potem się okazuje, że niekoniecznie ludzie się do tego stosują.
1: Sztuczna inteligencja to jest wątek, który oczywiście także się już pojawił, ale mam nadzieję, że będzie go więcej w trakcie naszej rozmowy. Zatrzymam się przy zdjęciach, które publikujemy i chyba czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo można z takiego zdjęcia wyczytać. Informacja o tym, że nas nie ma w domu, bo właśnie jesteśmy w Egipcie i publikujemy te zdjęcia, to jest jedno, ale drugie to, że różne informacje się na tych zdjęciach pojawiają, na które nawet nie zwracamy uwagi, bo osią zdjęcia jest coś innego. Na przykład dziecko pierwszy dzień w szkole, znów inna sprawa, czy powinniśmy je publikować, które dumnie prezentuje legitymację. A na tej legitymacji cała masa informacji. To znaczy ja dawno nie widziałam szkolnej legitymacji, no ale jest to dokument, który dziecko posiada, więc informacje tam są.
2: Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, czy one w ogóle są dzisiaj jeszcze papierowe, czy już plastikowe, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem. Mam nadzieję taką boomerską, że jeszcze papierowe, ale nie wiem.
2: Mam podobną boomerską nadzieję. To jest kolejna kwestia, że mówimy o samym dziecku, a też nie wiadomo, co tam jest i przede wszystkim, co nawet sztuczna inteligencja potrafi z tego wyciągnąć. To raz, a dwa, jeżeli już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to przecież też była dość głośna afera z jednym z popularnych też serwisów społecznościowych, którego wewnętrzna sztuczna inteligencja na komendę rozbierała zdjęcia.
1: Tak. To jest kolejny wątek, wydaje mi się, że bardzo ważny, że te zdjęcia, które, niewinne zdjęcia, które wrzucamy ku uciesze bliskich, którzy te zdjęcia oglądają, mogą posłużyć do takich bardzo niecnych zamiarów, chyba przestępczych, a przede wszystkim bardzo przemocowych wobec dziecka i każdej osoby, która na tym zdjęciu jest.
2: I problem musi być, bo warto zauważyć, że nasz ustawodawca, który na ogół jest co najmniej kilka lat za rzeczywistością, tutaj w kodeksie karnym już jest stypizowane w jednym chyba z paragrafów artykułu 200 kodeksu karnego, właśnie wytwarzanie nagiego wizerunku za pomocą sztucznej inteligencji, czy przechowywanie takich zdjęć. I szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony, że już to ustawodawca odnotował. Pozytywnie, że to już zostało skodyfikowane, a negatywnie, że ten problem musiał być już na tyle duży, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która na ogół takie kwestie proceduje dość długo, już musiał ten problem być na tyle rażący i na tyle częsty w praktyce policyjnej czy prokuratorskiej, że już to odnotowali i spenalizowali. Co najlepiej świadczy o tym, że problem nie jest wyłącznie hipotetyczny. Statystyki też, które gdzieś znalazłem, przygotowując się do naszej rozmowy, pokazują, że nawet 50% treści pedofilskich znajdowanych przez organa ścigania pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. Bądź nieprzerobionych, albo właśnie przerobionych, którym sztuczna inteligencja odkrywa nagie części ciała, co jest dość przerażające, że te treści w zasadzie dostarczamy częściowo sami. To jest bardzo niepokojące. Pamiętajmy też, że często też rzucamy zdjęcia dzieci nagie lub półnagie, uznając, że dzieci nie mają intymności. Bo są jeszcze na to za małe. To też nie do końca jest prawda, a po drugie właśnie potem te zdjęcia mogą się znaleźć w takim, a nie innym miejscu. Pamiętajmy też, że mamy takie przestępstwo, jak przechowywanie czy rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej, w szczególności osoby małoletniej. Więc zadajmy sobie pytanie, czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie zdjęć, nawet naszych dzieci nagich, może w jakiś wyjątkowych wypadkach stanowić przestępstwo. To nie jest tak, że my nawet możemy zdjęcia swoich nagich dzieci przetrzymywać na telefonie, bo tam ustawa nie rozróżnia. Jakie to mają być osoby poniżej 18, przypominam, nie 15, tylko 18 roku życia. Więc też zróbmy rachunek sumienia, czy przypadkiem nie mamy jakichś zdjęć z wanny, z łazienki, bo teoretycznie, jeżeli kiedyś wpadlibyśmy na przeszukanie telefonu z jakiegoś innego nawet powodu, policjanci używają czasami takich programów antropologicznych, które przeszukują nasze telefony i typują na przykład zdjęcia pornograficzne. I może się okazać, że znajdzie się tam zdjęcie naszego dziecka i zostaniemy w pewien sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Nie jest to wprost, co prawda, wskazane w ustawie, czy własnych dzieci można, czy nie, ale trzeba na to na pewno uważać. Zresztą pamiętajmy też o tym, jak często zdarzają się włamania do chmur. A dzisiaj nasz każdy telefon, sekundę po zrobieniu zdjęcia praktycznie, wysyła to do chmury, które oczywiście są zabezpieczane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający. I czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie, w szczególności online, nagich zdjęć naszych dzieci, też może być przestępstwem, ale co chyba jeszcze ważniejsze, może wyrządzić mu krzywdę, bo może się za tydzień pojawić na jakichś portalach pedofilskich, czy to w drugim obiegu, w tych sieciach takich, które są niekontrolowane, czy tam jakichś innych, to się może zdarzyć. I to naprawdę nie są hipotetyczne zdarzenia, bo ja je, takie sytuacje widziałem, również przy konfliktach rodzicielskich.
1: Wydaje mi się, że ten problem może być bagatelizowany, dlatego że ten świat, o który pan mówi, jednak funkcjonuje w jakimś podziemiu. Ja nawet nie miałam pojęcia o istnieniach takich sieci, o których pan przed momentem powiedział. Ludzie, którzy w tym obszarze funkcjonują,

0: człowiekiem, czy hakerem raczej. Natomiast w tych sieciach, gdzie nie ma tych adresów IP, no to dotarcie do kogoś takiego jest już dużo, dużo trudniejsze. I my oczywiście sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo nie używamy na co dzień tego typu sieci, bo one nie służą raczej do wymiany informacji, tylko do komunikowania się przez międzynarodowe grupy przestępcze, terrorystyczne, przez handel narkotykami, czy właśnie zdjęciami dzieci. I być może, niestety, również naszymi, jeżeli takie zdjęcia publikujemy. A też jakość dzisiaj sztucznej inteligencji, no, jest już tak duża, że ja czasami nawet normalne filmiki nie jestem w stanie odróżnić. Często już widzimy komentarze pod filmami czy pod zdjęciami, no nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy AI. No więc być może część osób robi też na tym biznes. Może tak być, że bierze zdjęcia naszych półroznegliżowanych dzieci i niestety doprowadza to do końca i potem gdzieś to po internecie lata. No, to jest bardzo niebezpieczne. Też takie rzeczy zdarzają się no, już wśród nastolatków. Takie sprawy też widziałem, kiedy niestety no, koledzy koleżankom robią, czy koleżanki kolegom też, robią tego typu numery i też zdjęcia już doroślejszych dzieci rozbierają, rzucają na grupy klasowe. Zresztą takie też były chyba dość głośne sytuacje. No to też się kończy nie najlepiej, ale to już jest raczej pewnie uwaga do starszych dzieci, które już mają swoje social media i też rzucają tam zdjęcia.
1: Myślę, że to, co pan przed momentem powiedział, to jest taki wstęp do poruszenia wątku, którego jeszcze w naszej rozmowie nie było, mianowicie cyberprzemoc. Wrzucanie takich zdjęć oczywiście nie przesuwa na rodziców odpowiedzialności za to, że później dziecko doświadczy cyberprzemocy, natomiast chyba trzeba mieć takie poczucie, że różne zdjęcia, które publikujemy czasami bezrefleksyjnie, mogą w ten sposób zostać wykorzystane.
0: Prawnicy mówią o takiej teorii ujemnego skutku. Czy ta cyberprzemoc wobec dziecka by się wydarzyła, gdyby rodzice nie wrzucili tego zdjęcia? No i odpowiedź brzmi, no pewnie by się nie wydarzyła, bo nie miałaby na czym się wydarzyć, nie miałaby podstawy. Więc oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, rodzice nie są współwinni tego, że ktoś potem coś z tym zdjęciem zrobi, no bo to już jest odpowiedzialność tej osoby, która się tego naruszenia dopuszcza. Ale bądźmy świadomi, że jeżeli my byśmy tego nie zrobili, to nasze dziecko nie stałoby się przedmiotem tej przemocy. Tylko pewnie niestety czyjeś inne, no ale wciąż, no my odpowiadamy za swoje dzieci, tak, więc myślę, że powinniśmy o tym również myśleć w sytuacji, kiedy te zdjęcia wrzucamy. No bo też oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że w socialach tak naprawdę bardzo długo te zdjęcia się utrzymują, że jakieś dziecko idzie do podstawówki i dzieci przeglądają na przykład konta rodziców tego dziecka i wyciągają z nich jakieś nieprzyjemne zdjęcia. I w sytuacji, kiedy dziecko jest lubiane, popularne i nie ma żadnych problemów z rówieśnikami, to prawdopodobnie nie wyrządzi to żadnej szkody. No, ale jeżeli jest, że tak powiem, i tak już w jakiś sposób szykanowane z różnych powodów, dzieci potrafią być też niestety okrutne. Na ogół nie jest to umyślne, tylko sobie z czymś nie radzą, wiadomo, ale efekt jest jaki jest. No to rozumiem, że takie zdjęcie może naprawdę temu dziecku no, nie pomóc, delikatnie mówiąc, jeżeli ktoś znajdzie jego zdjęcie, jak ma 2 lata i siedzi na przykład w toalecie.
1: Czyli szeroka perspektywa. Nie warto zawężać się do takiego internetowego tu i teraz, bo to jest już stwierdzenie, które dosyć długo funkcjonuje, że w internecie nic nie ginie. Chciałam zakończyć pytaniem o sztuczną inteligencję, dlatego że dużo zabezpieczeń, tak słyszałam, nie wiem, może to też wymaga weryfikacji, w momencie, kiedy włączymy w to sztuczną inteligencję, te zabezpieczenia przestają działać. Czy zasłonięcie się emotką może być skuteczne, skoro mówiliśmy przed momentem o modelu, który był w stanie generować czyjeś nagie ciało na podstawie zdjęcia, które było ubrane. Trzeba mieć świadomość, że możliwości sztucznej inteligencji nie są nieskończone, natomiast jeżeli są rozwijane, a obawiam się, że są w danym kierunku, to musimy się spodziewać, że te zabezpieczenia, które do tej pory stosowaliśmy, z czasem mogą stać się niewystarczające.
0: Znaczy, jeżeli to zrobimy źle, to na pewno. Ja sam czasami dostaję takie na przykład pliki w formacie PDF, który ktoś próbował dość nieumiejętnie zakryć część danych i wystarczy, że ja to po prostu myszką przesunę, tak? Natomiast, no są też sposoby, żeby usunąć treści trwale, natomiast na pewno przed czym się nie możemy zabezpieczyć, to przed tym, żeby sztuczna inteligencja zrekonstruowała w jakiś sposób twarz tego dziecka. No jeżeli damy jej dostęp na pewno do innych zdjęć tego dziecka, to ona na pewno na tym zdjęciu będzie w stanie lepiej czy gorzej zrekonstruować tę twarz. Myślę, że jeżeli sama twarz jest z niego zupełnie usunięta w sposób taki już docelowy i jest to dobrze zrobione, a sztuczna inteligencja nie będzie mieć dostępu do innych zdjęć tego dziecka, to ona jest w stanie tylko hipotetyzować, jak ono wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Natomiast jeżeli jest źle zrobione, to myślę, że jest to w stanie w sekundę odtworzyć, no i wtedy ta emotka czy ta gwiazdka już na niewiele się zda tak naprawdę, ale to tak jak rozmawialiśmy przy przedszkolach, to moim zdaniem te zgody powinny być jednak udzielane wyłącznie na wewnętrzną komunikację, a nie do publikacji wszędzie.
1: I w ten sposób kończymy drugą część dzisiejszego wydania Drogowskazów. Tak myślę, że bardzo mocno ku przestrodze, trochę uchylając drzwi do świata, którego istnieniu staramy się nie myśleć, o którym bardzo często nie wiemy. Nie mówię, że trzeba żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia, ale sądzę, że jednak świadomości, że nasze dobre intencje nie są

0: jednoznaczne z tym, że wszyscy użytkownicy sieci internetu mają takie same. Andrzej Zorski, adwokat i wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, opowiada dzisiaj o sharentingu z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia zmieniających się okoliczności. Do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale myślę, że zajmiemy się osobami, które wkraczają w świat internetu, zyskują pewne możliwości w tym zakresie. Co więcej, sądzę, że coraz szybciej zaczynają się domagać tego, żeby konta w różnych portalach zacząć im zakładać. Czy możemy to robić i jakie znów mogą być tego konsekwencje? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie z nami i zostańcie z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni w dzisiejszych drogowskazach, ale pocieszam się, bo jeszcze cała jedna odsłona tej rozmowy jest przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant, przedstawiam po raz trzeci także Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Sporo dzisiaj mówimy o sharentingu, o tym, co dzieje się ze zdjęciami, które wrzucamy do internetu, jak wygląda ten ich drugi obieg i drugie życie, albo inaczej, jak może wyglądać, bo to też nie chodzi o to, żeby rysować wszystko w czarnych barwach, natomiast przedstawiamy możliwości, zresztą sytuacje, które, jak potwierdził mój dzisiejszy gość, rzeczywiście mają miejsce. Trochę ad vocem tego, o czym mówiliśmy do tej pory, trochę żeby to wszystko podsumować, zapytam, czym jest cyfrowy wizerunek?
2: By zacząć w ogóle od wizerunku, to w ogóle w polskim systemie prawa mamy trochę problem z wizerunkiem, bo wszyscy jak słyszą słowo wizerunek, to co im przychodzi pierwszego na myśl? Prawa autorskie, prawa pokrewne. Problem jest taki, że w Polsce wizerunek nie jest ani prawem autorskim, ani prawem pokrewnym, mimo że regulacje znajdują się akurat w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ale to jest dość mylące, bo wizerunek jest tak naprawdę dobrem osobistym. Takim jak godność, jak dobre imię, jak zdrowie, czy jak prawo do niezakłóconego wypoczynku, który też orzecznictwo wypracowało. Jest jednym z dóbr osobistych. No i trochę mamy problem z jego komercjalizacją, czyli my nie możemy wizerunku wprost sprzedawać, nie możemy nim dysponować na takich zasadach jak prawo autorskie i kodeks cywilny, czy prawo autorskie, które są dość stare, no szczególnie w dobie zmieniającego się świata dość mocno i dość szybko. Wszyscy wiemy, czym jest wizerunek. Nasza twarz, nasz głos, że mamy prawo nim dysponować, ale trochę niejasne są dokładnie warunki, na jakich możemy nim dysponować, więc tak naprawdę musimy stosować do niego reguły ogólne. Czyli na to, na co się umówimy, to na takich zasadach ten wizerunek jest dalej dysponowany, ale w sytuacji, kiedy coś jest niedoprecyzowane, no to prawo nas nie chroni. To jest ten problem. Nie chroni w zasadzie żadnej ze stron, bo nie chroni ani osoby udzielającej wizerunek, ani tej, która tego wizerunku używa i często mamy sporo niewiadomych, na przykład na jak długo jest udzielany ten wizerunek. Doskonale wiemy w Polsce, na ile możemy udzielić licencji, jakie są zasady udzielania licencji na przykład, tak, czy przenoszenia praw autorskich. A co do wizerunku, to wiemy w zasadzie tylko tyle, że mamy do niego bezwzględne prawo, chyba że jesteśmy osobami znanymi i wykonujemy nasze czynności zawodowe, no to wtedy ktoś może nieodpłatnie naszym wizerunkiem dysponować, albo jesteśmy na przykład szczegółem całości i wtedy też jeżeli jesteśmy na zdjęciu, na koloniach jest nas 150 osób i nasze twarze są tylko szczegółami w ogóle, że tak powiem, no to faktycznie można by z naszej zgody ten wizerunek dysponować. Natomiast w pozostałym zakresie to jest tak, jak się strony umówią. No i cyfrowy wizerunek to jest po prostu nasza elektroniczna wersja wizerunku, czyli to, co wrzucimy do sieci. Natomiast to, na jakich zasadach będziemy nim dalej dysponować, zależy wyłącznie od nas i od drugiej strony tego stosunku, czyli no w tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, no to bardzo dużo zależy od regulaminów i innych umów, które zawieramy de facto, zakładając konta na portalach społecznościowych. Bo nam się wydaje, że my sobie tam wchodzimy, klikamy jakieś checkboxy, ale my tak naprawdę zawieramy umowy, przystępujemy do umowy, przystępujemy do regulaminu i nasz wizerunek może być dystrybuowany na dokładnie takich zasadach, jakie znajdują się w regulaminach danych mediów społecznościowych, czyli na ogół w sposób zupełnie dowolny, tak naprawdę. Poza jego takim już, używając słownictwa potocznego, takim chamskim komercjalizowaniem, czyli no wiadomo, że Meta nie sprzeda naszych danych do reklamowania napojów gazowanych na całym świecie, natomiast tak naprawdę może z tym wizerunkiem robić bardzo dużo rzeczy i my tracimy nad nim kontrolę, bo właśnie nie ma też wystarczająco dużo regulacji ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
1: Celowo zadałam tak szerokie pytanie na początek tej części naszej rozmowy, dlatego że w świetle tego, co pan powiedział, no rzeczywiście ogromne znaczenie zyskuje moment, w którym nasze dzieci ten swój cyfrowy wizerunek zaczną tworzyć same, to znaczy zaczną publikować w mediach społecznościowych. Oczywiście platformy, o których rozmawiamy, mają regulaminy, które mówią o tym, w jakim wieku muszą być użytkownicy, żeby z tych portali, z tych platform korzystać, ale mamy też rodziców, którzy taką możliwość swoim dzieciom dają wcześniej, a na pewno wcześniej słyszą pytanie, które pewnie wierca im się już w głowę i w mózg i czasami ulegają. I to jest pytanie, ulegać czy nie ulegać? Od kiedy dzieci, młodzi ludzie mogą z takich platform korzystać?
2: Odpowiem mu ulubioną odpowiedzią prawników, czyli to zależy.
1: Prawników, psychologów, już jest strach pytać.
2: No świat mamy tak skomplikowany, że nie mamy prostych odpowiedzi, zresztą proste odpowiedzi na ogół są błędne, no bo świat nie jest czarno-biały, no, natomiast oczywiście takie odpowiedzi są prostsze, ale
1: ale to dobrze, że zapytałam, bo ja przecież wiem, że w tych regulaminach z problemu taką odpowiedź znajdę, natomiast tak jak pan powiedział, to wszystko nie jest aż tak oczywiste.
2: Regulaminy regulaminami, tam na ogół wiek zgody, czy wiek, w którym można zakładać konta, to jest, o ile dobrze pamiętam, 13 chyba lat w niektórych portalach, 16, no ale umówmy się, no jeżeli nie ma specjalistycznych narzędzi, żeby to weryfikować, bo przy niektórych, to do tego zaraz dojdę, przy niektórych portalach rzeczywiście są, ale powiedzmy, że w większości te, o których rozmawiamy, te najpopularniejsze, zwykłe portale społecznościowe, no takich nie mają, więc tam dziecko wystarczy, że wpisze, że się urodziło w 1980 roku i tak naprawdę wystarczy. Nie ma żadnej dalszej weryfikacji, którą na przykład wprowadzono w Australii. Moim zdaniem to zależy od stopnia rozwinięcia dziecka i niestety no, to muszą ocenić rodzice. To nie jest tak, że zawsze możemy powiedzieć, że zawsze każdy szesnastolatek czy każdy dziesięciolatek może albo nie może korzystać z mediów społecznościowych. Moim zdaniem, ale to już odpowiem bardziej jako rodzic niż jako prawnik, zabranianie jest gorsze niż dostateczna kontrola. Zabranianie nie ma żadnego sensu moim zdaniem, bo no, nie możemy zupełnie dziecka cyfrowo wykluczyć, bo z kolei spowodujemy, że ona z tego świata w ogóle wypadnie. O ile nie mieszkamy na jakiejś farmie i nie prowadzimy hipisowskiego stylu życia, no to ono jednak będzie musiało być częścią tego społeczeństwa, również w warstwie cyfrowej. Więc moim zdaniem, jeżeli już, to powinniśmy raczej tworzyć te konta tak, żebyśmy mieli nad nimi nadzór rodzicielski, z którego też powinniśmy korzystać rozsądnie, żeby dziecko nie przestało nam ufać, bo wtedy założy sobie drugie konto albo znajdzie sobie drugi telefon i będzie to robić gdzieś indziej, ale żebyśmy rozsądnie kontrolowali po pierwsze czas, jaki dziecko spędza, bo to jest równie groźne jak złe korzystanie z tych social mediów. No wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy według nas nasze dziecko jest na tyle gotowe już pod względem psychologicznym na wszystkie dobre, ale też przede wszystkim złe strony tych social mediów, na tyle, na ile można kontrolować to, co ono tam robi. No bo zabranianie moim zdaniem to nie tędy droga. Jeżeli już uznamy, że ono dorosło do tego, no to nie powinniśmy tego zabraniać moim zdaniem.
1: Też mam wrażenie, że to kiedyś już padło w drogowskazach. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kiedyś było tak, że kiedy dzieci pokłóciły się w szkole, kiedy dochodziło do jakiegoś spięcia, kończyły się lekcje, był dzwonek, wracaliśmy do domów i sprawa trochę przysychała do następnego dnia rano, a teraz ona toczy się dalej w tych mediach społecznościowych. Pojawiają się zdjęcia robione z ukrycia, pojawiają się wpisy, komentarze na różnych grupach, nawet na tych grupach klasowych, które mają służyć trochę innym celom. Tym bardziej wydaje mi się, że to wykluczenie cyfrowe może mieć, choć mam nadzieję, że nie jest to reguła, takie bardzo bolesne konsekwencje.
2: Dziecko wypada z obiegu, mówiąc brzydko. Część tego życia coraz większa niestety, czy tego chcemy, czy nie. Szczególnie po pandemii, jak słyszę od rodziców dzieci już trochę starszych niż moje, no w bardzo dużej części przeniosła się do internetu. No mamy zupełnie inny styl życia. Ja jeszcze biegałem po podwórku, po osiedlu, ale no już dzisiaj nawet osiedla wyglądają inaczej. One już nie miałyby nawet gdzie biegać. To się też bardzo rozsiało, no bo kiedyś jak wszyscy chodziliśmy do podstawówki, to wszyscy mieszkaliśmy w promieniu 2 czy 3 kilometrów mniej więcej. Ja jestem z Warszawy, przynajmniej takie mam spostrzeżenia. No a dzisiaj dzieci często jeżdżą do szkół na drugim końcu miasta. Jak wracają do siebie, no to w jaki sposób one mają mieć kontakt z tymi rówieśnikami? Jeżeli ktoś ma 8 czy 9 lat i nie spotyka się na podwórku, no to w jaki sposób te dzieci muszą mieć ze sobą kontakt? Bo go potrzebują. Oczywiście, no lepiej byłoby na trzepaku czy na boisku, no ale umówmy się, no jest jak jest. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że wykluczanie dzieci z tych grup czy z tego spowoduje po prostu ostracyzm, że ono nie będzie wiedziało rano, o co toczyła się w cudzysłowie awantura po godzinach i będzie z tego w jakiś sposób wykluczone i na pewno nie będzie to działać na jego korzyść, bo zamiast go od tego świata odseparowywać, to będzie go alienować, a nie odseparowywać.
1: Wspomniał pan kilka minut temu bardzo zgrabnie, że lepiej od zakazu działa kontrola. Nie powtarzam tego jeden do jednego, bo mi to umknęło. Czy zgodziłby się pan to rozwinąć? To znaczy, to jest tak naprawdę zakamuflowane pytanie o to, w jaki sposób zachęcać dziecko, czy uświadamiać, w jaki sposób w tych mediach społecznościowych zwłaszcza należy funkcjonować, żeby zachować dla siebie maksimum bezpieczeństwa.
2: Absolutnie uważam, że edukacja ponad zakazy. Dzieci są, myślę, że w większości przynajmniej na tyle rozsądne, że jeżeli pokaże im się drogę, jak z tego korzystać i poświęci im się wystarczająco dużo czasu na to, żeby one posiadły umiejętności, które też dla naszego pokolenia są trochę obce, ale powinniśmy się ich nauczyć, w jaki sposób ta netykieta, jeżeli już pozostajemy w tych analogizmach, to jak ta netykieta powinna wyglądać i jak bezpiecznie z tego internetu korzystać, bo jeżeli będziemy w dziecku wywierać takie wrażenie, że świat jest niebezpieczny, że media społecznościowe są niebezpieczne i złe, no to trochę mu wpoimy, moim zdaniem, złe wzorce, no bo ono będzie się tego świata bało, a powinno ten świat rozumieć, czyli nie powinniśmy nim straszyć, tylko pokazywać, że umiar i rozsądne korzystanie nawet ze zdobyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy cyfrowych może być dobre, ale tylko pod warunkiem, że dobrze z tego korzystamy. Ja sam nie przepadam ogólnie za mediami społecznościowymi, więc ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ale no wiem, że bez tego się już funkcjonować nie da. wiem, że też na płaszczyźnie zawodowej moja kancelaria nie może nie mieć mediów społecznościowych, tak? No bo by po prostu zginęła w tłumie i to nie ma tak, że dobry adwokat może nie mieć reklamy. To już po prostu tak nie działa. Więc też rozumiem, że dzieci nie są w stanie już bez tego funkcjonować, no bo 99% rówieśników z tego korzysta i nie można ich tego pozbawiać. Uczyć, a nie zakazywać, jestem absolutnie tego zdania. No, zobaczę w praktyce, jak moja córka już będzie mieć więcej niż 5 lat, tylko dorośnie do tego wieku, gdzie te social media będą już wchodzić w grę, ale nie sądzę, żebym jej tego zakazywał i te zakazy nigdy na dobre nie wychodzą.
1: W trakcie naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad tym, jak w mediach społecznościowych funkcjonują dorośli rodzice, co dostrzegają, czego nie dostrzegają. Mówiliśmy o dzieciach, czy młodszych nastolatkach, którzy swoją przygodę z mediami społecznościowymi dopiero zaczynają, ale są też nastolatkowie, którzy pewnym krokiem zmierzają w stronę dorosłości, przynajmniej tej metrykalnej. Na nich też tutaj czekają pewne zagrożenia. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wysłanie zdjęć, które mają być prywatne, które mają zniknąć, które mają być tylko na użytek tej jednej osoby, natomiast po czasie może okazać się, że one znów są wykorzystywane w sposób, który jest dla nich po prostu zagrażający.
2: Takich spraw naprawdę prowadzę sporo, gdzie zdjęcia intymne nastolatków wysyłane, że tak powiem, nie w świat, tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych do siebie, no, wędrowały od razu po całej klasie. To jest zjawisko niestety bardzo powszechne. Co prawda jeden z tych mediów społecznościowych, już też nie operując nazwami, miał taki pomysł, żeby te zdjęcia teoretycznie po jakichś tam sekundach 20 czy 30 znikały. Chyba następnego dnia powstała aplikacja, która obchodziła to i potrafiła te zdjęcia, nawet jeżeli nie można było zrobić zrzutu ekranu, no bo powiedzmy w tych smartfonach da się już to tak zrobić, czy w materiałach zabezpieczonych też przed prawem autorskim, jeżeli zrobimy screen ekranu, no to tam nie ma albo nic, albo jest czarny prostokąt, tak jest na przykład w niektórych telewizjach internetowych też. Natomiast oczywiście zawsze są sposoby, żeby to obejść. W internecie nic nie ginie i to jest wyświechtane, ale bardzo prawdziwe. Powiedzmy, nie zajmuję się na co dzień prawem nieletnich, czy prawem rodzinnym, nie jest to core mojej praktyki zawodowej, ale klienci, których obsługuję, bardzo często trafiają do mnie ze sprawami swoich dzieci właśnie tego typu. Czy to opublikowania nagich zdjęć, czy to takiego hejtu, czy przemocy związanego z tym. No, musimy naprawdę pamiętać, że w internecie nic nie ginie i niekoniecznie nasze dobre intencje muszą spotkać się z intencjami drugiej strony, a w tym wieku jeszcze pamiętam, nie wiem, jak to było. No naprawdę nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby to stwierdzić, jakie ktoś ma po drugiej stronie intencje. I mimo, że 15 czy 16-latkom doskonale wydaje się, że wiedzą, co robią, to na ogół też jako kiedyś 16-latek wiem, że często nie wiedzą, co robią. To nie dotyczy też koniecznie tylko wymian pomiędzy rówieśnikami, ale też trafiają do mnie często, naprawdę bardzo często, umowy przyszłych modeli, przyszłych modelek, przyszłych influencerów, których ci ludzie oddają na najbliższe 10 lat swój wizerunek, niezależnie od tego, gdzie pójdą. W Stanach Zjednoczonych, no tam nie jest tak łatwo kogoś zablokować. Tam były przecież też te afery z klubem Myszki Miki i z innymi dziecięcymi gwiazdami. No może tak być, że ten model, który ma 16 lat i się wybije, potem zostanie z jedną agencją za jakąś słabą stawkę. A to też jest częsty problem, bo tych influencerów młodych jest naprawdę dużo. Ten świat się zrobił naprawdę spory. Polecam uważać nie tylko przy takim niekomercyjne wykorzystanie swojego wizerunku, ale też przy komercyjnym, bo wbrew pozorom wielu nastolatków komercyjnie na swoim wizerunku zarabia albo niedługo będzie to robiło, że swoje pierwsze umowy też trzeba podpisywać bardzo rozsądnie i też na te powinni czuwać rodzice i niekiedy prawnicy.
1: To na koniec. Korci nas, żeby wrzucić zdjęcie do internetu, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy przedstawia nas samych, nasze dzieci. I zwłaszcza, bo to był taki impuls do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Jakie pytanie warto sobie zadać? Jak zawahać się być może w chwili takiej ogromnej euforii, w momencie, kiedy chcemy się tym zdjęciem podzielić?
2: No przede wszystkim powinniśmy robić rachunek zysków i strat. Czy rzeczywiście to pochwalenie się znajomym, że wakacje w Egipcie część pierwsza, czy to jest naprawdę warte tego, że nasz dom może zostać okradziony albo, że nasze dziecko będzie mieć do nas pretensje. A pod względem publikowania zdjęć dzieci, to tak jak mówiłem w pierwszej części, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, czy moje 18-letnie dziecko życzyłoby sobie, żebym je w takiej pozycji, czy w ogóle te zdjęcia wrzucał na swój profil, czy ono rzeczywiście by tego chciało i czy ja bym sam chciał, będąc dzieckiem, żeby takie zdjęcie znalazło się w internecie.
1: I kropka. Rozmowę spuentował Andrzej Zorski, adwokat, wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, który dzisiaj opowiadał o sharentingu z punktu widzenia prawa, ale także opowiadał o tym, co dzieje się z naszymi zdjęciami, co może wydarzyć się z naszymi zdjęciami, kiedy będziemy wrzucać je do internetu zbyt często i trochę bezrefleksyjnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Mam nadzieję, że ci z was, którzy zdiagnozują u siebie nadmiarowe publikowanie zdjęcie w sieci, wezmą sobie do serca wszystko, co w trakcie tej rozmowy padło, bo czasami mnie również łatwo jest zbagatelizować i pomyśleć sobie, jak takie jedno małe zdjęcie może tak dużo zmienić. Otóż okazuje się, że w skrajnych oczywiście przypadkach może. Gdybyście chcieli raz jeszcze wysłuchać tej rozmowy, przysłuchać się temu, co nasz dzisiejszy gość mówił, no to nic prostszego, wystarczy, że zajrzycie na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam znajduje się całe nasze całkiem już chyba bogate archiwum. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze pojawi się w Drogowskazach, z kim już wkrótce będziemy rozmawiać, no to do waszej dyspozycji jest nasze konto na Facebooku, gdzie takie zapowiedzi staramy się publikować. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko, ale oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek, Michał Skolimowski, zapraszam. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się we wtorek w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana, a dzieci namalowały na jezdni przejście dla pieszych, by zwrócić uwagę na problem niebezpieczeństwa w tej okolicy.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodniku. Bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
4: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
1: Dodawał radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnę, w sobotę 26-letni kierowca samochodu miał stracić panowanie nad pojazdem, wjechać na chodnik i potrącić rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło, ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Początek nowego roku już za kilka dni. Placówki oświatowe przeprowadzają ostatnie przygotowania, by 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
5: W powietrzu unosi się zapach farby.
6: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
5: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
6: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele ale już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc praca w pełni.
1: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły, to wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
7: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcją powyżej, tak więc ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
1: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicji nie będzie, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
8: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
1: Przepisy wejdą w życie 1 października. A na drugą połowę września warto rezerwować czas, to w związku z Juromanią. W ponad 50 lokalizacjach na Jurze krakowsko-częstochowskiej będzie można m.in. za darmo odkrywać największe atrakcje szlaku Orlich Gniazd.
9: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury krakowsko-częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
10: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
9: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
1: Juromania od 18 do 20 września, a o największych atrakcjach z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Zamieszanie po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Jest nowa decyzja w sprawie 16-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. W raporcie najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi. W Łodzi fair play i sportowe emocje. Soccer Camp pod okiem Grzegorza Krychowiaka.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
3: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
1: Tłumaczy Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służb w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia.
2: To jest raport.
1: Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
1: Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego między innymi będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu ma stanąć blisko 200 punktów, w których będzie można dowiedzieć, jak na przykład spakować plecak ewakuacyjny.
5: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy. One były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
1: Mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przyjechali do Łodzi spełniać swoje marzenia 8 piłkarskich drużyn z całego kraju. W sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia rozpoczęło Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mnich.
6: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
7: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
8: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
7: No trochę są jakieś kompleksy.
9: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
10: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
11: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
12: Grzegorz Krychowiak.
11: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
7: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
1: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd. Zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.
0: Pogoda.
13: Dzień dobry Państwu. Być może poranek dla niektórych jest chłodny, a nawet rzeźki. Na termometrach od 11 stopni w tym momencie w okolicach Koszalina, Gorzowa Wielkopolskiego, 13 w Poznaniu i Wrocławiu. Podobno w Warszawie o poranku mamy mieć stopni 17, aczkolwiek wydaje mi się, że jest trochę chłodniej. W ciągu dnia natomiast temperatury dzisiaj wzrosną i to znacznie. Jeszcze chyba taki jeden z ostatnich powiewów lata, bo w Trójmieście 22, Olsztyn 23, Bydgoszcz 25, podobnie w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Krakowie, We Wrocławiu nawet do stopni 27 i w całym kraju ma być całkiem pogodnie.
12: To była super profesjonalna pogoda w wydaniu Wojtka. No, bardzo ci dziękujemy. Ale
13: temu,
12: tylko wydaje
13: pogoda,
12: ci się,
13: to jest
12: wcale
13: dobra
12: nie
13: pogoda.
12: Jest zimnie. Jest naprawdę nieźle. Premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku miała miejsce w 71 roku.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Po głosie go poznam, łobuza. Dzień dobry. Nie daruję mu. Jak mnie w poniedziałek coś z rana wykiwa, dzień dobry. Dzień dobry. To cały tydzień miałbym taki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
15: Dobry, dobry.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esterok.
12: Dobry, dobry, dobry.
13: Dzień dobry. Uspokajamy cię czwartek, ale i tak dzień dobry.
12: Dobry, dobry. Będziemy dzisiaj pobijać rekordy. Jaki rekord moglibyście pobić? My możemy pobić rekord w dziwnych tekstach.
13: To prawda, w byciu głupkowatym. Aniu, co u ciebie na poważnie?
1: Szkoła odporna, wspierająca, aktywna. W skrócie SOWA.
13: Uwielbiam te piękne skróty.
12: Bardzo to jest
13: dzień
12: ładne.
13: Dobry państwu.

0: pobijać rekordy. Wojtek, dzień dobry wam w ogóle jeszcze dzisiaj, bardzo piękne. Księga rekordów Guinnessa. Pierwsze wydanie ukazało się w 55 roku tegoż właśnie dnia i dzisiaj się zastanawiamy, w czym moglibyście pobić rekord. Zastanawiam się, ile razy pobiliśmy tu rekord siary.
1: Siary to na pewno codziennie przebijamy, nawet nad drzwiami do naszego studia jest wielka kartka. Wchodząc do studia, pozbywasz się godności, zostaw ją tutaj na stoliku. Proszę Państwa, dokładnie tak jak wspomniałaś, w 1955 roku powstała ta księga rekordów Guinnessa, ukazało się pierwsze wydanie i od tego czasu mamy do czynienia co jakiś czas z jakimiś bardzo dziwnymi wyzwaniami. A to ktoś piecze największą pizzę świata, a to na jakimś festynie wiejskim układają najdłuższe ciasto świata. No i tego jest mnóstwo. Kto najdłużej jeździ rowerem, kto najkrócej, wiesz, skoczy, kto najdalej. No,
0: wiecie, ile jest rekordów wpisanych do Księgi Rekordów Guinnessa, jeśli chodzi o samochody? My niedługo w garażu będziemy w ogóle opowiadać o takim panu, który właściwie parał się motoryzacją nie tylko biciem rekordów Guinnessa i w związku z tym stworzył najniższy samochód świata, który jeździł, który wyglądał jak płaski naleśnik. Potem się zaparł i stwierdził, że zrobi również jeżdżący stół zastawiony z zastawą, więc po prostu normalnie ze stół, taki, wiesz, z talerzami, ze wszystkim przerobił na samochód i nim podróżował. I to jakby ludzie robią takie dziwne rzeczy. Ja się zastanawiam, czy on tam miał na przykład makaron na tym stole, żeby można byłoby sobie go w czasie jazdy na przykład nawinąć na uszy, jak wieje wiatr.
1: To jest piękne. W jakich dyscyplinach, w czym moglibyście Państwo być rekordzistami? Ja na przykład mam taki pomysł na dosyć niechlubne wyzwanie. W najkrótszym śnie. W najmniejszej liczbie godzin w ciągu tygodnia.
0: Ja apeluję, Wojtek, odwróć tę sytuację wreszcie i zacznij tak jak ja, Ziętara, pobijać rekordy w długości spania.
1: Ale patrz, razem mamy właściwie dobrą średnią.
0: Razem? To
1: tak,
0: my spokojnie śpimy.
1: Ja 3 godziny na dobę, ty 10 i mamy.
0: I dajemy radę. No. Ewa nasza była na mieście i pytała się o wasze rekordy. No właśnie, jak się pytała, ale na razie...
2: Musisz jej włączyć mikrofon.
0: Wiesz co, ale poczekaj, uwaga, wciskam guzik. Dobra, teraz.
3: Jaki rekord mogłabyś pobić?
4: W jak najszybszym rozbijaniu jajek głową.
3: Dlaczego?
4: No bo mam potężne czoło.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No trudno.
1: Idealne do facepalmów taki.
0: Nie no, świetne. Ja też spróbuję. A teraz YouTube i Street of Dreams.

0: YouTube Streets of Dreams. O tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiali, między innymi o marzeniach, które moglibyśmy przekuć w rekordy. W czym państwo jesteście najlepsi, a może najgorsi? Bo przecież najgorsza rzecz też może stać się rekordem.
1: Prawda, ja bym bardzo chciała pobić rekord w robieniu nic. Ale wiesz, że jakby masz pełne konto, tak? Jesteś człowiekiem, któremu nie brakuje i nie musi się martwić, czym zapłacić za rachunek. Ale możesz tak po prostu cudownie robić tylko to, co ci przyjdzie do głowy. I to byłby taki rekord, który ja bym lubiła, ale Ewa się nasza pytała na mieście. Państwa, jakie rekordy chcielibyście pobić?
2: Jaki rekord mogłabyś pobić?
3: Myślę, że mogłabym pobić rekord w bieganiu, bo bardzo lubię biegać, codziennie biegam szybko, daleko, dużo kilometrów robię. No generalnie kocham bieganie i maratony, no także ja taki sportowiec właśnie jestem.
1: Matko, ale fajnie. Wiecie co? Ja dzisiaj autentycznie, dzisiaj miałam taką historię i zawsze tak reaguję. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
0: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
1: A, tak może być.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SROK. Reklama.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
9: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
8: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: Kiedy nasi koledzy z Radia SK po drugiej stronie budynku zagrali w tym czasie trzy utwory, my gramy jeden od A do Z, soczyste Guns N' Roses Paradise City.
1: Kto tak państwu zagra, jak nie jest Karol?
0: Oczywiście, że tak. Kiedyś rekordowy koncert, najdłuższy koncert w historii rekordów Guinnessa, trwał 64 godziny i 10 minut. Wykonał to brazylijski banda Show Factory. Może Gansi aż tak długo nie grają, ale to i tak było całkiem sympatyczne. A jeżeli chodzi o muzyczne doświadczenia, to ja na wieczór bym chciał państwa jeszcze zaprosić.
1: No właśnie, bardzo proszę.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
0: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
0: Ja nie kazałem tego mówić.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek Podlasiem. Balon meteorologiczny z 15 tysiącami paczek nielegalnych papierosów wylądował w nocy na dachu domu w Jaświłdłach. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe i tego rodzaju znaleziskach powinniśmy od razu powiadomić służby. Kolejne osoby z zarzutami w sprawie działalności grupy kapitałowej Hrejt. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zatrzymała 5 osób, w tym 3 kierowników budowy. Śledczy podejrzewają, że w dziennikach budowy poświadczono nieprawdę. Zarzuty usłyszał też kobiety podejrzane o wydawanie takich poleceń. Wcześniej zatrzymano pośredników finansowych, którzy mieli wprowadzić klientów w błąd co do możliwości odzyskania zainwestowanych pieniędzy. Zarzuty dotyczą oszustw na kwoty od 75 do nawet 370 milionów złotych w zależności od liczby pozyskanych klientów. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Benzyny 98,7,30. A oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw zostaną określone w kolejnym obwieszczeniu ministra energii.
4: SK Rock Sport.
5: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy 36 zespołów. Jej losowanie odbędzie się dzisiaj po południu, a pierwsze spotkania za niecałe 2 tygodnie. Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagrała w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli Linda Klimowicowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. Żelijko Kopić nowym trenerem wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok. Zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w soboty po przegranych derbach z Krakowią. Wieczysta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów. Nowy trener zadebiutuje także w sobotę w derbach Krakowa z Wisłą.
2: Na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Unconditional, czyli w takim tłumaczeniu dosłownym bezwarunkowy. I bezwarunkowy, ostatnio rozmawialiśmy o czymś takim, żeby wprowadzić bezwarunkowo jakby obowiązek płacenia kelnerom napiwków.
1: To wczoraj mówiliśmy o tym i fakt, że różne są na ten temat zdania, ale jak nie dacie napiwku, na przykład albo jak zdenerwujecie kelnera, ile razy zastanawialiście się, pałaszując coś w restauracji, czy kelner nie napluł wam do dania?
0: A czemu o tym mówisz?
1: Dlatego, że słuchajcie, znaleźliśmy taką informację. Niestety to się zdarza. W miejscowości Riccione pewna pani na wybrzeżu Adriatyku, turystka, wyszła to sobie, zamówiła sobie kawę, sok owocowy i jajecznicę. I na swoim paragonie odkryła instrukcję kelnera, która była skierowana do kuchni. I teraz uwaga, kelner polecił kolegom napluć pani do jedzenia. I
0: napisał na paragonie?
1: Słuchajcie, napisał dokładnie tak. Bardzo mnie zdenerwowała. Przypal jajka i napluj do środka.
0: Jezus Maria, naprawdę?
1: I ona to zobaczyła. Wrzuciła to natychmiast po prostu w opinię. Zrobiła zdjęcie tej instrukcji. Nawet gazeta to opublikowała. La Voce di Cesena Natico. No i wszystko wyszło na jaw i zrobiła się awantura.
0: Ale ja kiedyś poznałem tego kelnera, mamy nawet go nagranego.
2: Słuchaj, Siwy, dodajesz coś od siebie do tego sosu? Wiesz, co mama myśli?
3: Nie,
2: szkoda.
3: Ale czasem lejemy z kumplem do frytek.
4: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
10: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
9: Milk Patrol.
11: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
12: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
13: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Już dzisiaj chyba Państwu to mówiliśmy, ale kto Państwu tak zagra, jak nie jest Karok? Prawie 6-minutowy kolejny kawałek, przepiękny. Jeżeli chodzi o rekordy, pan Krzysztof napisał: mój rekord to zaspałem do pracy na 17, a położyłem się spać normalnie wieczorem dzień wcześniej. Gratulujemy.
1: Gratulujemy, ja bardzo lubiłam to powiedzenie, jak ktoś pytał dzień teraz, o której wstajesz, ja mówiłam zawsze, że skoro świt na TeleExpress. Ale Państwo, o biciu rekordów do nas dzisiaj, wgrywacie się na naszego Messengera. W czym pobijacie rekordy, w czym moglibyście pobić rekord?
2: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu, być w każdym miejscu na świecie, skosztować każdego pysznego jedzenia, powąchać te wszystkie zapachy, dotknąć, obejrzeć, po prostu marzy mi się, a tak naprawdę na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
0: Halo? Przerywa. Halo?
1: Halo? Halo? Halo?
3: 3, 6 na 9. Esterok.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To może ja zacznę, co? Miałem takie lajtowe. Zobacz, tylko na pudelku. Odpicowana Zofia Zborowska i Andrzej Wrona drepczą po Sopocie, trzymając się za ręce. Za ręce? W biały dzień?
2: No co ty mówisz?
1: Co za
2: zbereżnicy. Jeszcze po Sobocie? Po Sobocie? Dajcie spokój. U mnie z kolei też na B. Katarzyna Bonda. Omal nie została żoną Remigiusza Mroza. Powiedziała tak, wyszłabym za niego, tylko spóźnił się. No ale co się dziwić, no pewnie musiał napisać rozdział.
1: Bo tą książkę.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.
6: Politycy KO idą do prokuratury. Chodzi o spotkanie Moskala z szefem Zonda Krypto. W raporcie nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. A na koniec konkurs Sowa. Młodzi łodzianie dostaną pieniądze na własne pomysły.
0: SK Rock. Raport.
6: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk, a politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in., czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Informuje Mateusz Gołębiewski.
7: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
8: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
7: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
6: W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje także sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka.
0: To jest raport.
6: Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Ratcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. No oczywiście, Władimir Putin został natychmiast informowany o wszystkim. O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA pytany był prezydent USA. Donald Trump zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Podróż Ratcliffe'a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą dyrektora amerykańskiego wywiadu w Moskwie od 5 lat. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Od roku TikToker Radosław S. wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma związane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Aleksander Ruszkowski.
9: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
10: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia. więzienia.
9: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
6: Materiały brawurowego kierowcy zbierają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Młodzi łodzianie dostaną pieniądze na własne pomysły. We wrześniu startuje konkurs SOWA. Szkoła odporna, wspierająca, aktywna. Placówki mogą zdobyć do 20 tysięcy złotych na projekty angażujące uczniów. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na wolontariat, bezpieczeństwo, kulturę czy współpracę międzypokoleniową.
2: Komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny w naszym rozumieniu, czy jest on innowacyjny, ale czy można go również powielić w przyszłości.
6: Mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi. O grant mogą ubiegać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzone przez miasto, a wnioski będzie można składać internetowo od 7 do 15 września.
5: Pogoda.
4: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to dzisiaj zapowiada się naprawdę sympatycznie. Do 25 stopni na termometrach zobaczymy m.in. w centralnej Polsce, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Łódź, Kielce. W Krakowie stopni 26 i to chyba też jest bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona Festiwalu Rokowizna.
11: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę tu Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak. I sio.
4: Szykujcie wałówę dla Asi.
11: Jej, hamburgery przyjmę.
5: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Słuchajcie, tak a propos właśnie bicia rekordów, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ja bym spokojnie mogła bić rekordy żywnościowe.
4: Ja bym mógł w biciu piany.
11: O, ty byś mógł wbić piany albo w czytaniu bardzo pięknie pogody. Ania, co u ciebie?
12: No, będzie sport, ale chyba nie zdążę.
11: Tam zawsze można zdążyć.
4: Zdążysz, Ania, ty nie zdążysz.
12: No, mogę zdążyć. Mogę powiedzieć. No, można bić rekordy w sporcie, na przykład w skoku o tyczce, ale u mnie nie o tym. U mnie udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. Może być?
11: Pewnie.
4: Pobiliśmy właśnie rekord w zagadywaniu koleżanki na antenie.

0: mój jest ten kawałek anteny. Mój, twój i państwa. Bo tutaj spotykamy się o poranku po to, żeby ze sobą podyskutować na jakiś dziwny temat, a dzisiejszym tematem dnia jest rekord Guinnessa. Jaki rekord Guinnessa? W czym moglibyście pobić?
1: No to bardzo proszę, nasz messenger jest do waszej dyspozycji.
2: Witam, ja chętnie bym pobił wszelkie rekordy dotyczące ilości odbytych koncertów.
1: No to się da zrobić, na przykład bardzo serdecznie zapraszam do Krakowa w ten weekend na Rockowiznę, to można też już zacząć pobijać rekordy. Jakie jeszcze rekordy pobijacie?
3: Dzień dobry, Daniel. Ja chciałem powiedzieć, że ja spokojnie pobiłbym rekord telefonów do radia, które nie zakończyły się sądowym zakazem zbliżania do prowadzących.
0: O, już panie Danielu, nie jest tak źle.
1: Panie Danielu, ale to możemy to wszystko naprawić.
0: Ale do połowy rozmowy byłem pewien, że ten telefon skończy się słowami liczby telefonów do radia, których nikt nie odebrał.
1: To prawda.
0: Bo czasami jeszcze, tak nam się zdarza.
1: Jeszcze mamy maruderów.
4: A w temacie dnia to ja jako naczelny defetysta i malcontent no biłbym rekordy w narzekaniu. No, co staram się oczywiście robić.
0: No, powiem panu, miałby pan sporą konkurencję.
4: Ale ojczyzny.
1: Dużo ma pan konkurencję, to prawda. Wojtek jest absolutnie niezły.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, dobrze rokuje, słuchajcie. To jest nowy Royal Blood i utwór pod tytułem 10 over 10, to teraz proponuję jednak zapiąć pasy, bo to jest gruby numer.

0: 6 na 9. Esce Rock. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
10: Eskaro.
0: Gramy dla

0: Jakie my rekordy dzisiaj pobijamy? My pobijamy akurat bardzo dużo różnych rekordów z Wojtkiem. One nie są chlubne, ale zawsze to można. Bo o to dzisiaj was pytamy.
1: Oczywiście, że tak, więc zapraszamy do dzielenia się swoimi rekordami.
0: No to proszę bardzo.
2: Cześć Wojtku. Wiesz co, jeżeli już tak rozmawiamy o biciach rekordów, to ja biję rekord w byciu przeciętnym. Jestem tak przeciętny, że jakbyśmy przechodzili między sobą na ulicy, to byś mnie nie poznał.
1: A, czyli to pana wczoraj miałem pod radiem.
0: To jest naprawdę bardzo ładne. Ja mam taki telefon, który się nazywa Maczanka po krakowsku. Ja nie rozumiem.
3: Hamburgery hamburgerami, ale co powiesz, Asiu, na maczankę po krakowsku? Możemy wspólnie wyskoczyć.
0: Co to jest maczanka po krakowsku? Muszę sobie to szybciutko wygooglować.
1: To macza, co macza, gdzie macza?
0: Nie
1: tyle
0: wiem.
1: Pytań.
0: Nie wiem, ale brzmi smakowicie.
4: 6 na 9 SC Rock.

0: Nie, to mam zawsze ciary, jak słyszę ten utwór. To jest Spread Your Wings i Queen. A teraz już czas na Anię Kruszyńską i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Malaria na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Zmarło dwóch pracowników, a czterech jest zakażonych. Choroba została najprawdopodobniej przeniesiona przez zakażonego komara, który dostał się do Niemiec na pokładzie samolotu. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary. Schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku.
1: To jest raport.
2: Na swoim koncie mają ponad 300 przestępstw. Do sądu w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom. Nielegalnie handlowały silnie uzależniającymi lekami, a także zajmowały się praniem brudnych pieniędzy.
3: Zarzutami objęto m.in. 40-letnich mężczyzn i kobiety, którzy wprowadzali środki odurzające i substancje psychotropowe do obrotu, a także 31-latka, który brał udział w obrocie. Jednym z odbiorców był 45-letni mężczyzna, który był księdzem w jednej z parafii w województwie mazowieckim.
2: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dwie osoby cały czas są w areszcie, pozostali oskarżeni na wyrok poczekają na wolności. Kompletnie pijany kierowca z sądowym zakazem wjechał w wiadukt. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w Sieradzu, w województwie łódzkim.
4: Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, szybko przesiadł się na miejsce pasażera. Policjanci zbadali stan trzeźwości 42-latka. Alkomat wskazał, że miał on w organizmie prawie 2,3 promila alkoholu.
2: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. 42-latek usłyszał już zarzuty. Oprócz kary więzienia grozi mu też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: SK Rock Sport.
2: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-tricka. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu. W nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
5: Zientarska, Olszewski, Góralski, Szef.

0: Ja chciałam powiedzieć, że ten utwór to jest Suede i Emotionally Unavailable. Jest to naprawdę fantastyczna w gruncie rzeczy nowość.
1: To prawda, już od jakiegoś czasu taka dobrze osadzona na naszej antenie, ale co jakiś czas Państwu przypominamy. Dzisiaj rozmawiamy o rekordach Guinnessa, które Państwo moglibyście pobić, bo z jakiegoś powodu w czymś jesteście najlepsi albo najgorsi, to też jest dobra wiadomość. Ale teraz gość, który jest po prostu niewiarygodny. 57-letni Brytyjczyk przemierzył 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze z jednego końca Australii na drugi.
0: Wariat.
1: Ale coś więcej, chciał się zapisać w księdze rekordów Guinnessa jako pierwsza osoba, która przemierzyła ten kraj biegiem, na rowerze i właśnie na hulajnodze. Pan Bob wyruszył w podróż w lipcu, pokonał te 4,5 tysiąca kilometrów z Perth na zachodzie Australii do Sydney. W 2001 roku zrobił to właśnie biegiem, a później powtórzył ten wyczyn na rowerze. No i teraz jeszcze dorzucił do tego hulajnogę. Zajęło mu to 31 dni, 4 godziny i 10 minut.
0: No.
1: Więc jakby ktoś chciał teraz to zrobić, to musi to zrobić jeszcze szybciej. No ale teraz czeka jeszcze na oficjalne ustanowienie tegoż rekordu, jak pan Guinness razem ze swoimi towarzyszami wpisze go do księgi, powie: mamy rekord! Oj! Stół rozwaliłem.
0: Wojtek zaraz pobije rekord w demolowaniu studia.
2: 6-6-6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. S-Rock. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Reszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
8: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
2: Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy sobie o rekordach, czasami takich absurdalnych, w których Państwo wiedziecie prym, ale okazuje się, że są z nami słuchacze i słuchaczki, którzy biją prawdziwe rekordy.
1: Proszę bardzo.
2: A ja w swoim życiu mam pobite oficjalne 4 rekordy Polski. 2 w formacji spadochronowej kobiet i 2 w formacji spadochronowej mieszanej. I co? Zapraszam w niebo.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To teraz ja zacznę w takim razie. Skolim zaśpiewał Karola Nawrockiego. I jest pytanie, pociągnie za sobą tłumy? No pociągnie, na pewno. Fanów, kiełbasy, tłumy będą tam na pewno.
2: Temperatura będzie pijana, może ktoś jeszcze. U mnie z kolei Helena Bonham Carter spaceruje z młodszym o 21 lat ukochanym i oślepia przechodniów pierścionkiem. Myślicie, że to pierścionek zaręczynowy? Nie wiem, czy zaręczynowy, ale wychodzi na to, że halogenowy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Zientarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
3: Łukasz Bąk.
4: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
16: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
15: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
16: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
14: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Akcja służb na Stołecznej Woli, zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń i amunicja. Poprawia się stan niemowlęcia, jego rodzice zginęli w wypadku w Krakowie. Spory ruch w sklepach papierniczych, rodzice kompletują wyprawki szkolne.
20: SK Rock. Raport.
19: 8, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja. W akcji policjanci stołecznego terroru i funkcjonariusze ABW. Zatrzymano 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Podczas przeszukania mieszkania na Warszawskiej Woli funkcjonariusze zabezpieczyli 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją, a zatrzymani to mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat. Na wniosek prokuratora wobec jednego z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na 3 miesiące. Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.
20: To jest raport.
19: Teraz dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły.
9: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
21: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
9: Mówi Katarzyna Pokorna Hryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
19: A we wtorek mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Natomiast krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Wielki protest w Ceucie. Tysiące mieszkańców tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wyszło na ulicę, aby sprzeciwić się polityce rządu Pedro Sancheza. Domagali się ograniczenia napływu migrantów. Oburzenie budzą plany utworzenia kolejnych miejsc dla tych osób. Władze chciały wykorzystać w tym celu miejskie centra sportowe, gdzie migranci mieli tymczasowo przebywać do czasu rozstrzygnięcia ich spraw. Ostatecznie rząd się z tego wycofał, tłumaczy minister polityki terytorialnej Ángel Víctor Torres. Potrzebujemy miejsc dla Właśnie dlatego dekret królewski ustanowił szereg przestrzeni, które potencjalnie mogą być wykorzystane. Ogłaszam, że centra sportowe zostaną usunięte z tego dokumentu w jego kolejnej aktualizacji, a inne miejsca zostaną uwzględnione. Organizatorzy demonstracji w Ceucie dali rządowi czas do 2 września na rozwiązanie problemu. W innym razie grożą ostrzejszymi protestami.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Spory ruch w sklepach papierniczych w Nowym Sączu. Rodzice kompletują wyprawki szkolne dla dzieci, a do kupienia jest sporo.
22: Głównie zeszyty, kratka, linie. Część mamy już kupionych, także dzisiaj może nie będzie dużo do zapłacenia.
23: Co trzeba jeszcze dokupić?
24: No wszystko, zeszyty, bloki, jakieś tam kredki, farby.
23: Co tam się znajdzie w plecaku?
25: Kredki, różne zeszyty, teczki, flamastry i jakieś takie ołówki, gumka.
26: Najczęściej kupują zeszyty, przybory szkolne, plecaki, piórniki. Także jest zainteresowanie.
19: Dodaje pani Agata, właścicielka sklepu papierniczego w Nowym Sączu.
3: Pogoda.
1: Dobrze myślicie, że Kondzio kupił sobie już wyprawkę, w sensie nie sobie, tylko dziecku do szkoły?
2: Kondzio aktualnie jest na jednej z wysp w Grecji. Wiesz, co można kupić w Grecji?
1: All-inclusive ma tam. Kalmary można kupić, świetne, panierowane też. Można kupić rybę z grilla, można kupić tzatziki, można kupić świetny gyros też.
2: Ale
1: można
2: ty
1: kupić,
2: byłaś w Atenach na SK Rock on Tour, prawda?
1: Tak.
2: No to nie oszukuj, że nie wiesz, co tam się kupuje tak naprawdę. Naprawdę to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
1: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie. Tak. Otwieracze w kształcie penisa też można kupić sobie. No, dziwne rzeczy można sobie kupić.
2: Dzisiaj ciepło, proszę państwa. Ładna pogoda
1: będzie. Dzięki, stary, dzięki.
3: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem, i otwierasz butelkę.
1: Ale one ładne są, bo są takie malowane. Aniu, co u ciebie?
2: Ręcznie robione.
19: Polskie siatkarki zagrają dziś z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy.
1: Boże, dobrze, jak ktoś trzyma poziom tutaj, nie?
2: No lepiej trzymać poziom niż...
19: Siatkarki.

0: Zespół Kult absolutnie nikomu nie trzeba przedstawiać. To są rekordziści w długości koncertów. Tam 2,5 godziny to jest zawsze minimum, z tego co wiem. No i też w ilości tych koncertów, w liczbie koncertów, bo ta trasa pomarańczowa słynna, która odbywa się na jesień, zawsze była strasznie długa, chociaż w tym roku poinformowali, że zagrają jedynie 11 koncertów, ponieważ dbają o zdrowie wokalisty
1: no,
0: i swoje.
1: No, bardzo dobrze, trzeba rzeczywiście dbać o zdrowie, bo to jednak się musi odbić. Tak jak się odbija, Wojtek, nie spanie, wiesz? To się kiedyś zamyście, to tak się nie da. Po prostu.
0: Wróćmy do programu. Dzisiaj rozmawiamy o nietypowych, dziwnych rekordach, których Państwo moglibyście być autorami.
2: Ja chciałam powiedzieć, że nie tylko bym mogła, ale według mojej córki, może nieoficjalnie, ale już pobiłam rekord w wypowiadaniu zdania: patrz, jak zajebiście ślęże widać.
0: Pozdrawiamy Dolny Śląsk.
1: Bardzo mi się to podoba.
3: Rekordy. Myślę, że moje córki, dwie starsze, bo ta najmłodsza to jeszcze, ale dwie starsze, są rekordzistkami w długości trwania takiego okresu za chwilę, zaraz. Tak, myślę, że są rekordzistkami świata.
1: Twój tata tak mówił i moja mama i moja babcia też tak mówiły, że zaraz to jest taka wielka bakteria.
0: Dokładnie tak, ale ja się nie śmieję, bo moja żona by to potwierdziła, że ja jestem rekordzistą w mówieniu zdania: kochanie, obiecuję ci, że jutro naprawdę to przykręcę.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A ty na to wtedy: kochanie, no wiesz jak jest, you know, I'm no good. Rolling Stones.

0: Zespół The Rolling Stones pobił absolutnie mnóstwo ciekawych, nietypowych rekordów. Między innymi był zespołem, który przez najwięcej dekad utrzymywał się z numerem 1 w Wielkiej Brytanii. 6 dekad.
1: 6 dekad!
0: Utrzymywali się ze swoimi utworami, albumami na szczytach list przebojów. Był to też przez długi czas najbardziej zamożny zespół świata, co w sumie nie jest zaskakujące dla
1: nas. To akurat mnie w ogóle nie dziwi. Najbardziej mnie wzrusza ich kondycja jednak na to,
0: co ludzie przyjęli
1: w życiu różnych dziwnych substancji. Ja z kolei pobiję rekord niedługo z wydawaniem pieniędzy na dobrą żywność, ale to wszystko przez was jest. Tomek napisał, jak będziesz w Krakowie, Asia, to wpadaj na kiełbasę z Nyski pod halę targową o 21:00. W nocy nie pożałujesz. Marcin z kolei wysyła mi zdjęcia hamburgerów z Krakowa. Przecież zwariować można i potem nagle patrzysz, nie ma już do końca miesiąca pieniędzy.
2: Jaki rekord mogłabyś pobić?
3: Nie wiem, na przykład wydawanie pieniędzy.
2: Na co najwięcej wydajesz?
3: Na wszystko.
1: Na wszystko.
0: Czy ty była moja żona?
1: Mamy jeszcze, uwaga, rekord ilość butelek.
4: Dzień dobry. Ja mam w sobie na swoim koncie, można powiedzieć, 2 takie rekordy. Jeden to jest ilość butelek zgromadzonego alkoholu w domu. Naprawdę dużo. Takich nieotwartych. A drugi, troszkę z tym powiązany, wkurzanie mojej żony. To w tym jestem najlepszy i w tym biję wszelkie rekordy.
1: To się wiąże ze sobą? Nie wypita alkohol z wkurzaniem żony?
0: No, widocznie w jakiś sposób tak.
1: No, może trzeba
0: kół zbiera.
1: Się napić.
0: A może po prostu kusi, a pan mówi, nie, aha, będą stały zamknięte.
1: Nie. Jest, bez przesady.
5: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SROK. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Koniec lata? Nie!
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
13: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
14: 30 sierpnia
13: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
14: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
13: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Reklama.

0: Takim gołębim puchem chętnie człowiek by się przykrył, przewracając się z boku na bok w łóżeczku, ale to już nie ta pora. 8:30 na zegarach za chwilę, przed nami raport Eski Rocka, wcześniej przejdziemy się przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Pucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: 8:30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazły się Kijów i obwód kijowski, Krzywy Róg, Odessa, Zaporoże, a także Charków, Cherson, obwód połtawski i obwód sumski. W Kijowie odnotowano upadek odłamków na podwórzu budynku mieszkalnego oraz na terenie placówki edukacyjnej. Natomiast Odessa była atakowana przez Rosjan niemal przez całą noc. Uszkodzona została infrastruktura, placówka edukacyjna oraz wielopiętrowy budynek.
4: To jest raport.
5: Specjalnym transportem wojskowym zostały sprowadzone do Polski ciała 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech już w kraju. Dziś i jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędą się sekcje zwłok. Polska prokuratura chce też porozumieć się z władzami węgierskimi w sprawie dalszego prowadzenia śledztwa. W 56 minut z Kłodzka do Wrocławia przejechał pociąg specjalny Kolei Dolnośląskich. To o 10 minut krócej niż dotychczasowy najlepszy czas na tej linii. Przejazd najlepszego elfa z bydgoskiej fabryki PESA miał charakter okazjonalny, podało biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
4: SK Rock Sport.
5: Jest awans, ale dalej jest o co grać. Polskie siatkarki zagrają dziś z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Jeśli zespół Stefano Lavariniego wygra, to zapewni sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
6: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
5: A to spotkanie z reprezentacją Niemiec zacznie się o 15:00. Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją. Przed polskimi koszykarzami kolejne ważne spotkanie. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata, a początek o 20:00. Wieczorem też rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lechia Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun. Blisko Ligi Europy jest też Jagiellonia, która będzie broniła 4-bramkowej zaliczki z Iberią Tbilisi. Z kolei w lidze konferencji sprawa jest otwarta dla Rakowa, który zremisował 2-2 z Hajdukiem Split. Natomiast Górnik postara się o niespodziankę z AS Monaco, z którym tydzień temu przegrał 2-3.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: lubię Elfero Sierras. Ładnie?
1: Doskonale, doskonale.
0: Dobra, jestem.
1: Dzisiaj rozmawiam razem z Państwem o rekordach i okazuje się, że takich rekordów Guinnessa, tych prawdziwych, naprawdę ustalonych, jest całe mnóstwo. Wśród nich na przykład najwięcej łyżek utrzymanych na ciele. 85 łyżek.
0: Mój serdeczny przyjaciel, Przemek Grzegorz Frankowski,

0: Uwielbiał to robić, jak siedzieliśmy przy stole, to on sobie kładł na przykład na nosie, na czole i mówił, patrz Dziętara, patrz, trzymają się, widzisz? No, także ludzie mają różne pomysły.
1: Albo ktoś wyprodukował 32-metrową gumową kaczkę. Jako największa na świecie gumowa kaczka do zabawy.
0: Ale w sensie wyprodukował, bo ja zrozumiałam wyhodował.
1: Nie, wyprodukował gumową. Tak, wyprodukował.
0: Wyobrażasz sobie, jak wielka musiałaby być wanna, żeby się z taką kaczką wykąpać?
1: No, nazywa się, nie wiem, ocean albo chociaż jezioro.
0: No, właśnie, no, może w oceanie. Państwo robią różne rzeczy, bijąc rekordy i to jest grube.
2: Mam taki nieoficjalny swój rekord w przejechanym dystansie motocyklem. W 22 godziny zrobiłem 2250 kilometrów. Co najlepsze w deszczu, z Anglii do Polski. Jedyny mój odpoczynek to był w pociągu pod kanałem Le Mans. Masakra. Nie polecam nikomu.
0: Szczerze?
2: Zepsułem sobie po tym wszystkim kark.
0: Jezu, to jest spokój. Przecież to w ogóle aż mi zimno już jest, jak sobie o tym pomyślę. Napisał jeszcze słuchacz tak. Jeśli można to nazwać odpoczynkiem, czas tankowania to co 250 km tankowałem motocykl. Nie zatrzymałem się na żaden nocleg, bo na samą myśl, że rano miałbym założyć mokry kombinezon, to brrr.
1: No, mój tata zawsze na takich motocyklistą mówi, o patrz, temu to lekarz zalecił.
3: 6x9 S-Rock.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
11: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Just Beat It, szanowni państwo, dzisiaj o rekordach różnej maści. No i tych rekordów rzeczywiście trochę żeście popobijali w życiu, ale nie tylko wy, również wasze dzieci.
1: Cześć, a mój syn jest rekordzistą świata w używaniu jednego słowa. Mimo że dużo czyta, szybko czyta, to za każdym razem na pytanie, co było w szkole, jak minął, co się działo dzisiaj, czy się najadłeś, jest jedno słowo. Ok. Jest rekordzistą w używaniu tego słowa. Na wszystko ma odpowiedź ok.
0: Ok. Ty jak się dzisiaj czujesz?
2: Fajnie, dziękuję. Tak. Mam nadzieję, że pani jest z kolei rekordzistką w cierpliwości, bo domyślam się, że można czasami dostać szału, jak tak ktoś nam non-stop tak
0: delikatnie. Myślałam, że powiesz do mnie ok, jak się czujesz ok. To prawda, coś w tym jest, chociaż wy chyba z Kądziem najwięcej tutaj dziwnego słowa, jakiego użyliście na antenie, to było słowo pomidor.
2: Tak.
0: Tak, co wam się zadaje jakieś dziwne pytanie, to albo trudne, to każdy z was mówi na to pomidor.
2: I w ogóle nie dziwne słowo, takie dosyć popularne, ale używane w różnych sytuacjach, to żona. Jest często odpowiedzią na różne zagwozdki.
0: To takie dziwne słowo, ciekawe.
3: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: to mi Wojtek ładnie przed chwilą powiedział. Do widzenia. Kup se trąbkę do trąbienia.
1: Tak.
0: Tak powiedział.
1: Tak, tak no, powiedziałem, tak ci będę mówił. Proszę państwa, taki off-top, ponieważ jutro mamy taką sytuację, że Konrado odpoczywa na wakacjach, ja jutro mam poważne sprawy rodzinne, więc Asię zostawiam w waszych rękach, traktujcie ją dobrze. Jak przewróci radio do góry nogami, to my się będziemy śmiali, ale wy jej dajcie wsparcie.
0: Dajcie mi wsparcie i w ogóle bądźcie jutro ze mną, żebym nie była taka strasznie samotna. Trzymajcie się w takim razie, do jutra, pa!

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
7: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.

0: chce ogromnej kary dla Mety. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Brukseli. W raporcie powódź w Nepalu nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Akcja służb na lotnisku Chopina. Wszystko przez pozostawiony bagaż.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli, a szczegóły zna Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
1: To jest raport.
0: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób, zginęło ponad 1300, w tym ponad 650 obcokrajowców, poinformowały lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża, jest kierowcą, wyjechał do miejscowości Rasuwa. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie ma z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Teraz akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, a wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejny lunapark w Zakopanem i kolejny postawiony bez pozwolenia. Chodzi o karuzele, jakie stanęły na działce w rejonie Dolnej Równi Krupowej w centrum miasta. Zdaniem Cezarego Michno, miejskiego konserwatora zabytków, taka instalacja w tym miejscu nie ma prawa funkcjonować.
3: Mamy wiele form ochrony konserwatorskiej tego obszaru. Między innymi jest tam wpis do gminnej ewidencji zabytków, ale również ten obszar znajduje się w parku kulturowym Kotlin Zakopiańskiej. No i plan miejscowy nie dopuszcza też wykonania tam takiej instalacji.
4: No, wygląda to ogólnie bardzo odrażająco. To jest zaniedbałe.
5: Ja bym się bała, bo nawet nie wiem, ile to czasu jest.
6: Ja myślę, że to szpeci bardzo i poza tym jest hałas.
3: Starostwo powiatowe nie wydało żadnej zgody na postawienie tej infrastruktury i również delegatura w Nowym Targu Wojewódzki, konserwator zabytków nie uzgadniał takiego przedsięwzięcia.
0: Urząd Miasta złożył zawiadomienie w tej sprawie do Straży Miejskiej. Chodzi o złamanie ustawy o ochronie zabytków. Swoje postępowanie ma prowadzić także Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, a sprawa trafiła również do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
1: Pogoda.
0: Dziś dość spokojna pogoda z małym zachmurzeniem. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 stopni na południu.
7: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: do momentu wydania drugiej płyty Komy. Najdłuższym tytułem z moich ulubionych płyt, które miałem w domu, było oczywiście Ostateczny Krach Systemu Korporacji. Zespół Kult, no ale w 2006 roku, a więc 20 lat temu, pojawiła się ona. Płyta Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. I to z tej płyty była piosenka Daleka Droga do Domu. Kwadransik już po 9:00, pan Jaro mówi dzień dobry. O żonie? Nie, nic nie będę mówić. Podpuszczali mi trochę, ci z 6 na 9, ale ja się tak łatwo nie dam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak mawia prezes mojego ukochanego klubu piłkarskiego, ja się nigdy nie poddam. Leave Me Behind, Nickelback.

0: potrzebuje wczoraj. Desperate Love w Esce Rock. Drodzy Państwo, teraz pojawi się na naszej antenie zespół Guns N' Roses, którego były już muzyk za moment będzie miał 35 lat od chwili, gdy z kapeli odchodził.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Mowa o Izim Stradlinie, o którym można powiedzieć różne złe rzeczy, ale na przykład można też powiedzieć coś dobrego, jak to, że w przeciwieństwie do innych członków formacji dość szybko porzucił używki. No, był zachęcony do tego. Powodem rezygnacji z narkotyków była groźba więzienia po tym, jak zrobił parę złych rzeczy. Między innymi został aresztowany za wandalizm na pokładzie samolotu. Znaczy, wandalizm to mało powiedziane. 27 sierpnia roku 89 Easy został aresztowany na lotnisku Phoenix po oddaniu moczu na podłogę samolotu w przejściu do pierwszej klasy. Palił także w strefie dla niepalących. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, kiedyś w samolotach można było palić. I to jeszcze były czasy, kiedy samolot dzielił się na strefę dla palących i niepalących. Easy palił dla tej, w której palić nie było wolno. W sądzie adwokat reprezentujący Easy'ego wyjaśnił wysokiemu sądowi, że oddanie moczu na podłogę było sposobem wyrażania siebie przez artystę.

0: podczas każdej ze swoich podróży zagranicznych staram się w kraju, do którego docieram, mówić chociaż kilka zwrotów z uprzejmości w języku mieszkańców. Czasem idzie mi lepiej, czasem mi idzie gorzej, a czasem nie idzie mi wcale. Jak na przykład właśnie na Węgrzech. No sorry, to jest naprawdę skomplikowany język. Omega właśnie z Węgier, na antenie Eski Rock. A za moment pan Brian Adams.
1: Reklama. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
2: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
3: Lecz ja mam inne zdanie.
2: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na Plaży Miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
1: Reklama.
10: Hi, this is Daniel.
11: I'm Chad, we're from Nickelback.
12: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
13: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Summer of 69 to Bryan Adams w Ester Rock. A teraz Martin Gore z Depeche Mode, który żyje z niejaką Kaylee Lee Kaski, którą poślubił w 2014 roku. Pierwszą żoną była kiedyś modelka, potem projektantka bielizny Susan Boyswert. Gdyby byli razem, to mieliby dziś 32. rocznicę małżeństwa. Aha, czyli największy fan Depeche Mode, jakiego znam, Filip, miał wtedy 18 lat. A teraz ma okrągłe urodziny. I na te okrągłe urodziny, Filip, które teraz masz, życzenia od przyjaciół z fan klubu Depeche Mode Useless. Dziękujemy Ci za każdą wspólną chwilę, za imprezy, emocje, rozmowy i serce, które wkładasz od prawie 30 lat w to, co robisz. Za to, że potrafisz jednoczyć ludzi i tworzyć wokół siebie coś naprawdę wyjątkowego. I dodają jeszcze kumple Filipa, że twoi przyjaciele zawsze będą obok. Depeche Mode.

0: piosenka jest protestem przeciwko amerykańskiej interwencji wojskowej w Iraku oraz uderzającą w administrację prezydenta George'a W. Busha. Ale jej tytuł, czyli Holiday, bardzo pasuje do tego, co mamy w polskim kalendarzu. A tu 27 dzień czerwca i ostatnie dni letnich szkolnych wakacji. 10 i raport Eski Rock, a potem Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty w czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo. Ryba. Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Wiesz, co można kupić w Grecji?
5: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
4: To naprawdę, to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
5: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
4: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem, i odpierdzisz.
5: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Od czego zaczynamy?
14: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
15: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
16: Czekamy na ruch Brukseli. Jest wniosek o ukaranie Mety na 1 000 000 000. Poluzowane śruby w aucie. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Ma za sobą blisko 2000 kilometrów. Bocian Krutek w drodze do ciepłych krajów.
6: SK Rock. Raport.
16: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch w Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje kroki w sprawie internetowego giganta. Krzysztof Gawkowski chce nałożenia na Metę kary w wysokości 250 milionów euro, czyli 1 000 000 000 złotych za oszukańcze reklamy pojawiające się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Uderzają m.in. w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Minister Gawkowski wysłał wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
17: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Następnie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do Komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
16: Minister zapowiada, że jeśli Meta będzie musiała zapłacić karę, to zawalczy o możliwość korzystania z tych środków przez Polskę.
17: Konto oczywiście jest Komisji Europejskiej, ale ja też w przyszłych krokach będę się domagał tego, żeby jeżeli kara została nałożona, żeby Polska mogła z tych pieniędzy korzystać.
16: Przed wnioskiem o karę minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
6: To jest raport.
16: Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Tadeusz Wójtowicz miał poluzowane śruby w kołach samochodu. Zauważył to przed planowaną podróżą. Jego zdaniem to nie jest przypadek.
18: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
16: Łukasz Paździocha z mysłowickiej policji informuje, że służby zajmują się sprawą po zawiadomieniu samorządowca.
19: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
16: A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach auta należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Pojazdem kierował jej mąż, a wewnątrz znajdowało się troje ich dzieci.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Bociana już w drodze do ciepłych krajów. Słynny Krutek, który co roku wraca do Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
20: W tej chwili Krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
16: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
20: Teraz zaczyna się również dla nich kolejny nowy etap życia, czyli pierwsza wielka migracja na południe. Czy im się uda? Trudno jest nam tu odpowiedzieć, ponieważ zarówno młode krutka, jak i też samica nie są wyposażone w nadajniki GPS.
16: A Krutek został wyposażony w taki nadajnik po tym, gdy jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka okresowej rehabilitacji bocianów w Krutyni. Teraz jego coroczne wędrówki śledzą tysiące internautów.
1: SK Rock Biznes.
16: Do listopada przyszłego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje listę systemów AI używanych przez administrację publiczną, przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jest to postulat organizacji Watchdog Polska. Obywatel powinien wiedzieć, czy sztuczna inteligencja uczestniczyła w przygotowaniu dokumentu, pisma, rekomendacji, analizy albo decyzji dotyczącej jego sprawy, oceniła sieć obywatelska. To komentarz do raportu, który dotyczy korzystania przez administrację publiczną z narzędzi AI. Grupa Azoty chce kontynuować procesy podwyższania kapitału zakładowego. Chodzi o emisję do ponad 33,5 miliona akcji. Wiceprezes Azotów Jacek Podgórski wskazał, że emisja jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej grupy. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,70 zł, za euro 4,31 zł. Aktualny kurs franka to 4,59 zł, a funta 5,02 zł.
1: Pogoda.
16: Dziś pogodnie i cieplej. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 stopni na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Somebody to Love. Żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, no a raczej tego, co się dopiero rozkręca pod tą nazwą. Ciekawe, co przyniesie przyszłość. Na razie się nią bawimy, no i na przykład zapytaliśmy sztuczną inteligencję, które koncertowe albumy w historii muzyki są tymi najważniejszymi, najlepszymi. No i proszę sobie wejść na eskarok.pl i sprawdzić. Mówi to przy okazji zespół Queen, nieprzypadkowo, ale więcej szczegółów nie zdradzę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Big Mac Cray w towarzystwie znakomitych muzyków w piosence o tytule Cool Kids.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: In the Arena zespołu Status Quo. A teraz będę Państwu opowiadał o pewnej płycie, która ma dzisiaj urodziny. Ale będę najpierw dziękował.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dzięki Ci, Jacku Ironsie, że przekazałeś demówkę nagraną przez młody, obiecujący zespół, który dopiero co w tragicznych okolicznościach stracił wokalistę i z nowymi siłami próbował odnaleźć na nowo swoją drogę. Że oddałeś demówkę w dobre ręce. Gdyby szkielety kompozycji nie trafiły do pewnego wrażliwego i wychowanego na dechu i The Ramones surfera z San Diego, no to nie byłoby dzisiaj czego wspominać. Płyta, która należy do absolutnego kanonu muzyki rockowej, początkowo wzbudzała mieszane uczucia. Debiutancki album Pearl Jam, bo to o nim mowa, trafił do sklepów 27 sierpnia roku 91, czyli dokładnie 35 lat temu. I ciężko w to dziś uwierzyć, nie zrobił początkowo furory na listach przebojów. Sprzedaż nabrała rozpędu dopiero w roku 92, gdy ten trafił na drugie miejsce listy najchętniej kupowanych płyt w Ameryce. Z tego powodu wielu, w tym Kurt Cobain z Nirwany, która przecież była wtedy absolutną gwiazdą, zarzuciło muzykom sprzedanie grunge'owych ideałów i odwróciło się od zespołu. Czas pokazał, że oni byli i nadal są im najdłużej wierni.

0: New Divide i Linkin Park. To Kalifornia. Za moment będziemy myślami w Etiopii. Będę przyglądać się fladze tego kraju. Przynajmniej takiej, która była bardzo istotna przed laty.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro! Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje.

0: jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.
2: Esta Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger przedstawia kulisy reaktywacji brytyjskiego zespołu dowodzonego przez Liama i Noela Gallagherów. Twórcy nadchodzącej produkcji o legendarnej grupie ujawnili kulisy realizacji całości i okazuje się, że bracia Gallagher mieli na przykład nie wiedzieć o ukrytych kamerach, które znajdowały się w studio nagraniowym. Więcej takich rewelacji znajdziecie na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.
4: This is Noel Gallagher from Oasis.
5: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
6: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Okay, i Sick. A teraz pojawi się piosenka Boba Marleya, Iron Lion Zion, której słowa są bezpośrednio związane z wierzeniami Rastafarian. Zion, czyli Syrion, to ziemia obiecana tutaj w odniesieniu do Etiopii, a lew nawiązuje do lwa Judy, który znajdował się na starej królewskiej etiopskiej fladze i przedstawia cesarza tego kraju, Haile Selassie I, którego Rastafarianie uznawali i chyba nadal uznają za swojego Mesjasza. Mesjasza, który umierał dokładnie 51 lat temu, bo Haile Selassie zmarł 27 sierpnia roku 1975.

0: Honey, are you coming? Pytają Måneskin. 11. To teraz będziemy słuchać najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, a potem o Polsce, ale tej dawnej, dawnej, dawnej, takiej szarej, brudnej i nieciekawej zaśpiewa zespół Kult.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, no, na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Nazywam się Dariusz Odija, zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Bardzo dobrej audycji, polecam słuchanie jej. Regularnie, zawsze, koniecznie, bezwzględnie. Kawałki mojego życia.
3: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage de 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Reklama.
19: Prezes PKO Radosław Piesiewicz zatrzymany. Sprawa ma związek z Zonda Krypto. Bunt kolejnego miasta Bełchatów przeciwko transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Białystok chce pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi.
7: SK Rock. Raport.
19: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służbę. Potwierdził to już oficjalnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A ze szczegółami Mateusz Chwystun. Co wiadomo o zatrzymaniu?
3: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKO został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKO-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
19: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej.
15: To jest raport.
19: Teraz tragiczne doniesienia z Francji. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. To po tym, gdy samochód wjechał w grupę pieszych w mieście Caen. Do zdarzenia doszło wczoraj około 22:15 w pobliżu dworca kolejowego. 26-latek celowo wjechał w grupę osób po kłótni w pobliżu baru. Zatrzymano mężczyznę pochodzenia rosyjskiego. Trafił do aresztu. Policja nie zakłada, że doszło do ataku terrorystycznego, ale podkreśla, że śledztwo dopiero się rozpoczęło. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
18: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
19: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
18: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii, łamią prawo.
19: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Białystok będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach, które od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
20: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
19: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży.
20: Weź ze sobą przynajmniej jedną, dwie osoby, a te jedna, dwie osoby również mogą pomyśleć o tym, kogo mogą ze sobą przyprowadzić.
19: Rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Został ustanowiony 4 lata temu w Człuchowie w województwie pomorskim. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę, a start o 10:00.
1: Pogoda.
19: Dziś spokojna pogoda z małym zachmurzeniem. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na południu. Jutro wrócą upały od 30 do 32 stopni. Zobaczymy na termometrach na zachodzie i południu kraju, a w sobotę gorąco na wschodzie.
1: A teraz... Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Marilyn Manson tydzień temu ruszył na trasę koncertową po Ameryce Północnej o nazwie Freaks on Parade. Ta liczba mnoga jest związana z tym, że jest na trasie zespół Marilyn Manson razem z Robem Zombie, a więc dwóch przedstawicieli czegoś, co można nazwać shock rockiem albo industrialnym metalem razem na trasie. O szczegółach piszemy na skrock.pl. Polecamy w ogóle nasz portal, tam mnóstwo samych dobrych rockowych i metalowych wiadomości. Zaglądamy do pudełeczka z napisem 2026.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mamy takie różne pudełka. Ja mam głównie zaszczyt zaglądać do tych ze starymi datami, ale te nowe rzeczy też mnie kręcą. Na przykład współpraca Billego Morrisona i Dextera Hollanda. Never Gonna Change.

0: Częstochowa. Oni chyba, zdaje się, pierwsi dzisiaj zaczynają grać o puchary, o grupę, o Ligę Konferencji Europy. Trzymam mocno kciuki za wszystkie polskie drużyny. Górnikowi będzie najtrudniej, reszta powinna awansować. Teraz przenosimy się do Ameryki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Chciałem powiedzieć, że do Teksasu, ale to nie tak. Rzecz działa się w East Troy w stanie Wisconsin, a pierwsze właśnie przekazało informacje o tragedii Radio Austin w Teksasie. Był 27 dzień sierpnia roku 1990, gdy w porannym serwisie informacyjnym podano właśnie po raz pierwszy informacje o katastrofie helikoptera, w której miało zginąć 5 osób, w tym jeden znany muzyk. Tak często bywa, że o poranku u nas także informacje pojawiają się co pół godziny, no i co pół godziny powtarzano smutną wiadomość, dodając kolejne szczegóły. Tajemniczy muzyk został najpierw opisany jako członek ekipy Erika Claptona, potem sprecyzowano, że chodzi o gitarzystę. A o 9.30 już było wiadomo, że na pokładzie feralnego śmigłowca był Stevie Ray Vaughan. We wtorek wieczorem grałem jego solowe dokonania, a teraz to, co zrobił razem z Davidem Bowiem. Let's Dance.

0: Ja wiem, że są takie wydania tej płyty, czyli In Utero, które zawierają jeszcze jeden utwór, Galons, coś tam, nie pamiętam już dokładnego tytułu, ale generalnie te pierwsze wersje i te podstawowe kończą się właśnie tym nagraniem. I gdyby ktoś wędrował po studyjnych dziełach zespołu Nirvana, to All Apologies zamyka całą historię studyjną zespołu, który zdecydowanie działał za krótko. Nirvana już skończyła, a za moment zaczną No Doubt. I będę przed 12 opowiadać o pewnym dżentelmenie, którego miałem okazję oglądać z bliska, który ma dziś 70. urodziny.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
3: content,
2: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3 2%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
2: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
5: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
6: Reklama.
7: I'm John.
8: I'm Sean.
9: And I'm Dale from the band Seether.
10: I'm Chris.
11: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
12: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Just a Girl, No Doubt w SC Rock. Kiedy mówi się o Sex Pistols, często na myśl przychodzi jako pierwszy Sid Vicious i jest to

Bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwe, bo ten ikoniczny gościu nie miał żadnych umiejętności, no i tak naprawdę pojawił się w składzie dopiero na początku roku 77, więc już po nagraniu kultowego albumu Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Na tej płycie i od samego początku w zespole Sex Pistols grał Glenn Matlock, który potem powracał wielokrotnie podczas tras reaktywacyjnych od 96 roku i też tydzień temu pojawił się z zespołem na poznańskiej Rokowiśnie. No i wtedy chciałem mu przekazać życzenia na te dzisiejsze urodziny, ale zespół był oblężony, w sensie otoczony ochroniarzami i nie było do niego specjalnego dostępu. No, poza Polem, który z pałeczkami chodził sobie po takim terenie, na którym można było go zaczepić. No, w każdym razie Glenn Matlock, ten brytyjski basista i kompozytor, autor ponad połowy, jeśli nie prawie całości muzyki na tym legendarnym albumie, ma dzisiaj 70 urodziny.

0: When We Stand Together, zespół Nickelback. I to była ostatnia piosenka, którą graliśmy Państwu dzisiaj przed południem, ale nie ostatnia, jaką ja dziś gram w radiu, które nazywa się SK Rock, bo jeszcze z Państwem tutaj Jarosław Bierajewicz zostanie do 13. Ale teraz raport.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
14: Reklama. Prezes PKOL-u w drodze na przesłuchanie Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Problemy kierowców w Lubelskim i na Śląsku. Policja kieruje na objazdy. Szczegóły za chwilę. W raporcie też informacje biznesowe.
15: SK Rock. Raport.
14: 12. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Szef PKOL-u jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą w Zonda Krypto. Na linii w tej sprawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kiedy szef PKOL-u ma zostać przesłuchany?
16: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Uwaga kierowcy, S17 z Lublina do Warszawy została zablokowana. Za Jastkowem zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na krajowej 20C7 na trasie Żary Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta.
15: To jest raport.
14: Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania korzystania ze sztucznej inteligencji.
1: Edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. na języku polskim, informatyce i geografii.
5: Eskarok Biznes.
14: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet. Wynika z informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera. Celem, jak czytamy, jest racjonalizacja systemu ulg podatkowych. Zwiększana zostanie za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa. Wzrost cen pelletu to efekt problemów systemowych, a nie praktyk ograniczających konkurencję, donosi UOKiK i wskazuje na rosnącą popularność pieców przy jednoczesnym ograniczeniu podaży. Wartość transakcji hotelowych w pierwszej połowie roku wyniosła prawie 60 milionów euro. To spadek o blisko 1/4. Wynika z danych agencji doradczej Cushman & Wakefield. Dla porównania, w 6 państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, to 314 milionów euro.
5: Pogoda.
14: Dziś zachmurzenie małe na wschodzie i na krańcach południowych, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 kresek w centrum, do 26 na południu kraju.

0: oryginał, czyli piosenka Cata Stevensa, jest bardzo spokojna, wręcz akustyczna. Ich wersja zdecydowanie bardziej elektryczna. Wild World, zespół Mr. Big, Westerrock. Chcą Państwo więcej takiego elektrycznego grania? Takiego pod nóżkę? A proszę bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Party Doll, pan Grzegorz.

piosenka, która za rok razem z albumem The Joshua Tree będzie miała swoje 40-lecie. Takie historie. I Still Haven't Found What I'm Looking For, zespół U2. A teraz numer, który ukazywał się 4 lata temu i był fragmentem 13? 12 jakoś tak, albumu studyjnego z Diego Osborna, płyty o tytule Patient Number 9. Piosenka, w której gościem Ozziego jest Eric Clapton. Jest tutaj tekst, w którym Ozzy odnosi się do Jezusa. Clapton miał pewne obawy co do tego fragmentu, ale Ozzy powiedział: Eric, nie martw się, wszystko będzie dobrze, i zachował słowa bez zmian. Ich współpraca finalnie brzmi tak: One of Those Days.

0: Na tych latach teraz plus 28, idealna pogoda. Tam potrafi być cieplej, ale zdecydowanie takie 28 jest akceptowalne. Kiedy ja tam byłem, kiedyś w zimą to było plus 14. Też nie było źle, ale plus 28 po prostu wygląda lepiej. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy przed godziną 13? Na pewno spotkamy się z zespołem The Doors i ich Light My Fire.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Rokowizna.
3: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę tu Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak i sio.
2: Szykujcie wałówę dla Asi.
3: Jej, hamburgery przyjmę. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
2: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
3: A, tak może być.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Esta Rock. Radar.
15: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Co dalej z zespołem Nightwish? Takie pytania od dłuższego czasu zadawali sobie fani tej fińskiej grupy. Tomas Holopinen, klawiszowiec i główny kompozytor, ma jednak dobre wieści. W niedalekiej przyszłości na rynku pojawi się nowy album. Jak mówi, mam już gotowych 6 utworów, wspomina w najnowszym wywiadzie muzyk Nightwisha. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
14: Skrock Radar.
16: What's happening? I'm Miles Kennedy.
17: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esca Rock.

pan Michael Stipe, czyli głos, dawny głos zespołu R.E.M. w towarzystwie Andrego Watta. I played the fool. A teraz numer, o którym mówiłem niedawno w kontekście rocznicy wydania albumu Wanted Dead or Alive, znaczy płyty o tytule Sleepy Raven Wet, a piosenka ma taki tytuł, jaki przed chwilą powiedziałem. 40 lat pięknej historii i numer, który z jednej strony mówi oczywiście trochę o kowbojach, ale tak naprawdę porównuje muzyków do kowbojów i opowiada o trudach życia muzyków, w szczególności w trasie koncertowej. Wanted Dead or Alive. Bon Jovi.

0: I Think I'm Paranoid i Garbage. I raz jeszcze ukłony dla pani Shirley Manson, która miała chwilę temu urodziny. Do samej ziemi te ukłony, bo to wyjątkowa postać, nie tylko jeśli chodzi o kobiety w świecie muzyki rockowej. 13. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
14: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
17: Minister Sprawiedliwości zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Chodzi o sprawę zonda krypto. Moskwa grozi Londynowi. To odpowiedź na ukraińskie ataki z użyciem brytyjskich pocisków. Nowy sprzęt i nowa jakość w leczeniu chorób serca w Lublinie. Zajrzymy do tamtejszego szpitala.
18: SK Rock. Raport.
17: 13. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Minister Sprawiedliwości zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą zonda krypto. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany.
19: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro, podarowanego panu Radosławowi P., to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
17: Mówił minister sprawiedliwości. Zaznaczał, że jednym z priorytetów prokuratury jest zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości odzyskać swoje utracone środki.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Tak zwana koalicja chętnych zgodziła się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii.
21: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
17: Mówi dyrektor szpitala Piotr Matej. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie.
20: To jest raport.
17: Jeszcze Białystok, który będzie bić rekord Guinnessa. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Zajęcia odbędą się w Pałacu Branickim w tę niedzielę o 10:00.
3: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
17: Mówi prowadząca Anna Chomczyk. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Został ustanowiony 4 lata temu w Człuchowie na Pomorzu.
1: Pogoda.
17: Dziś w kraju na ogół zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Padać jednak nie powinno. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, około 23 kresek w centrum i do 26 na południu kraju.

0: Joan Osborne i One of Us w ESC Rock. W czwartek 27 sierpnia 2026 roku, 12 minut dokładnie po godzinie 13. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam. Będziemy razem dziś do 17. Chciałbym powiedzieć, że 2026 rok to jest bardzo dobry rok dla fanów grupy U2. No bo tak, w lutym pojawiła się epka Days of Ash, w kwietniu pojawiła się epka Easter Lily, a na koniec roku ma pojawić się nowa płyta, którą Bono zapowiada jako głośny, nieokiełznany i nieprzyzwoicie kolorowy rock'n'roll. Tak będzie wyglądać najnowsza płyta, o której oprócz tego, że ma być właśnie taka, jak Bono powiedział, nie za wiele wiemy, no chyba jeszcze tylko to, że w tym roku jeszcze ona ma się ukazać. No i chyba jeszcze to, że mamy utwór, który promuje tę płytę. Street of Dreams. No to posłuchajmy go sobie w ESC Rock.
1: Ten kawałek to przerokuje.

do nienawiści. Myslowic w Esterok. A teraz, proszę Państwa, przed nami zespół, który aktualnie jest w trasie promującej ich najnowszy krążek. Krążek pojawił się w 2025 roku. Nosi tytuł Bright as Blasphemy. No i panowie teraz jeżdżą po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nikt jeszcze nic o Europie nie mówił. Co prawda byli w Europie jakiś czas temu, ale być może jeszcze wrócą. Szczerze powiedziawszy, to ja bym bardzo chciał, bo to jest świetna ekipa, która naprawdę gra bardzo ciekawe rzeczy. Teraz mam dla Państwa przygotowany utwór z 2011 roku z płyty Heads of Turbul i pewnie ci bardziej uważni słuchacze wiedzą już, że chodzi o zespół Chevelle. Wybrałem dla Państwa numer Face to the Floor, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie to w ogóle Chevelle dawno nie było na antenie Eski Rock, a już tego kawałka? No właśnie, no to słuchamy. Chevelle, Face to the Floor, Westrock.

0: To Nirvana, Westerok i Lithium, a już za chwileczkę zagram dla Państwa piękną, aczkolwiek bardzo smutną piosenkę, która powstała po tym, jak 24 listopada 1994 roku doszło do pożaru podczas koncertu w Stoczni Gdańskiej. Już za chwileczkę Golden Life i 24.11.94.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

To Richard Ashcroft i Heavy News w SC Rock, a dziś, proszę Państwa, w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. O książkówkach to może mniej, natomiast wiem, że spora rzesza słuchaczy Eski Rock gra w planszówki. Ja na przykład kocham Magię i Miecz, ze wszystkimi dodatkami potrafię grać godzinami, ba, całe noce potrafię spędzić nad tą planszówką. A Państwo macie jakieś swoje ukochane planszówki, ulubione, może macie również z nimi związane jakieś ciekawe historie, albo po prostu ciekawe argumentacje, dlaczego dana planszówka jest Państwa ulubioną grą. W zamian za Państwa odpowiedzi mam stalowy kubek Eski Rock, mam smyczkę Eski Rock i dla tej najciekawszej odpowiedzi właśnie taki zestaw dziś przewidziałem. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze w formie głosówek, rzecz jasna. A teraz słuchamy numeru ZZ Top, Kimmy All Your Lovin'.

0: Midnight Oil i Beds Are Burning. Tym australijskim numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 14, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zespół ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli POD, mam dla Państwa kawałek Youth of the Nation.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: chce.
1: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
11: I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Minister sportu komentuje zatrzymanie prezesa PKOL-u i wzywa do dymisji, o tym na początek. Akcja CBA na Dolnym Śląsku to po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Benzyna prawie bez zmian, diesel wyraźnie w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro.
15: SK Rock. Raport.
14: 14. Michał Skolimowski, czas na raport. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Do sprawy odniósł się minister sportu. Jakub Rutnicki zaznaczał, że Radosław Piesiewicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
16: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
14: Zdaniem ministra sportu, prezes PKOL-u powinien zostać odwołany ze stanowiska.
16: Tu muszą nastąpić bardzo szybkie działania. Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
14: Prezes PKOL-u został zatrzymany dziś rano w Warszawie przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Akcja CBA na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami przy udzielaniu wsparcia dla Powodzian. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdza akcję, ale szczegółów nie zdradza.
17: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
14: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
15: To jest raport.
14: Ważny krok w kierunku powrotu po blisko 30 latach pociągów pasażerskich do Bełchatowa. Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryczność. elektryfikację linii numer 24 Piotrków Trybunalski Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego programu Kolej Plus.
0: Miasto Bełchatów jest największym miastem w województwie łódzkim, który nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach. Ale to jest także jedno z większych miast w Polsce, która nie ma dostępu do regularnych połączeń kolejowych dla pasażerów. Postanowiliśmy to zmienić.
14: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Z Bełchatowa będzie można dojechać pociągiem do Łodzi i Wielunia.
1: Eskarok Biznes.
14: Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,36. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że cena benzyny prawie się nie zmieni, a diesel będzie wyraźnie tańszy. Transport i dostawy energii oraz wody pitnej są niewystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami, uważa Najwyższa Izba Kontroli. NIK stwierdziła, że w minionym roku średnio co 2 minuty w polskiej cyberprzestrzeni dochodziło do incydentu mogącego zagrażać bezpieczeństwu. Wytwórcy części najbardziej zadłużoną branżą produkcji motoryzacyjnej w Polsce. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Suma zaległych zobowiązań polskich producentów części i komponentów przekroczyła 310 milionów złotych.
1: Pogoda.
14: 26 stopni na południu kraju, tam dziś najcieplej, w centrum około 23, 21 na północnym wschodzie i tam dziś najchłodniej. Na ogół zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno.

0: To Perfekt i autobiografia Perfekt, które dziś wystąpi z Łukaszem Drapałą na festiwalu w Sopocie. O tym festiwalu na pewno będziemy po 15 rozmawiać, bo mamy tam swojego wysłannika, niejakiego Dawida Zygmunta, który ma się z nami połączyć, więc zobaczymy, co tam ciekawego się w Sopocie dzieje, ale o tym dopiero po 15. Teraz natomiast przed nami, proszę Państwa, piosenka zespołu, który najnowszą, piątą już swoją płytę studyjną wyda 13 listopada. Ta płyta nosi tytuł Dead Company. A jeżeli chodzi o piosenkę, która promuje ten krążek, czyli 10 over 10, to jest kawałek, który oprócz tego, że jest efektem ciężkiej pracy tych dwóch panów w studiu, dwóch panów z zespołu Royal Blood, to jednocześnie jest to kawałek inspirowany przygotowaniami Mike'a Kerra do maratonu. Jeśli są tacy, którzy lubią biegać, to proszę wsłuchać się bardzo uważnie w ten utwór. Może akurat Państwu do przygotowania do maratonu, czy do jakichś półmaratonów, czy na przykład do jakichś krótszych biegów, ten kawałek może się przydać. Royal Blood, 10 over 10, Westeroku, Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To już dziś o 19.30 rozpocznie się w Sopocie koncert Top of the Rock. Zdradzę Państwu, że przed chwileczką rozmawiałem z Dawidem Zygmuntem, który jest na miejscu, nasz specjalny wysłannik na tę imprezę, i obiecał mi, że po 15.00 połączymy się na antenie i zdradzimy słuchaczom Eski Rock, co tam dzieje się w Sopocie. Proszę koniecznie z nami być, bo to na pewno będzie ciekawe łączenie, znając Dawida Zygmunta. A kto wie, może uda się nawet któregoś z artystów złapać, jak nie w tym pierwszym, to może w drugim. Ojoj, już zdradziłem, że będą przynajmniej dwa łączenia. A miałem tego nie mówić. Gdyby co, proszę Państwa, nie słyszeli tego Państwo ode mnie. Zatem Green Day teraz, Westerok i Know Your Enemy.

0: chyba jeden z najbardziej znanych riffów fortepianowych jest z tej piosenki właśnie, czyli Linkin Park i In The End. Za chwileczkę natomiast mam zamiar zagrać dla Państwa piosenkę, która ma dosyć ciekawe połączenia w moim mózgu, bo proszę sobie wyobrazić, że pamiętam dokładnie sytuację, w której pierwszy raz zobaczyłem tę piosenkę w telewizorze, w sensie teledysk do tej piosenki, a nie samą piosenkę. Pamiętam, że to było w Niemczech, że to było w Hamburgu, że to było w hotelu, w pokoju hotelowym. I nawet pamiętam numer tego pokoju hotelowego, ten numer to był 26. Dziwnie oddziaływuje muzyka na ludzki mózg i to, że właśnie słuchając pewnego utworu, jakiegokolwiek, nagle otwiera nam się taka szufladka o rzeczach, w której są rzeczy, o których nie myśleliśmy przez całe długie lata. Foo Fighters i Best of You to już za moment Westerok. Najpierw jednak sprawdzimy, kto dzisiaj wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słucha się audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
2: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Bricomarché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Od dłuższego czasu wiadomo już, że zespół Soundgarden intensywnie pracuje nad tym, aby wydać ostatni album w nagraniach, w których wziął udział Chris Cornell. Proces wciąż trwa, tymczasem okazuje się, że grupa szykuje się do występu, który ma odbyć się już na początku września. Wiadomo, kto stanie za mikrofonem i będzie to wokalistka. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

Pretty Reckless i For I Am Death w Esterok. Taylor Momsen, proszę Państwa, czyli wokalistka The Pretty Reckless, już 9 września wystąpi w przerwie meczu futbolu amerykańskiego między Seattle Seahawks a New England Patriots jako wokalistka grupy Soundgarden. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Co prawda będzie to króciutki strzał, ale podejrzewam, że wywoła ogromne fale w całym środowisku muzyki rockowej.

A ja dziś natomiast z zupełnie innej beczki pytam Państwa o Państwa ulubione planszówki. Proszę nagrywać głosówki o swoich ulubionych planszówkach, no i dlaczego Państwo je lubią. Ta najciekawsza głosówka odnośnie tych planszówek właśnie dostanie ode mnie dzisiaj kubek Eskirok stalowy i do tego jeszcze dorzucę smycz z otwieraczem do butelek. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok, a teraz słuchamy grupy Danzig i numeru zatytułowanego Mother.

0: To Floydzi i Wish You Were Here. Westerok na koniec drugiej godziny naszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 15, a to oznacza najświeższy raport na antenie Skirok, a po raporcie zagram dla Państwa numer Use Somebody grupy Kings of Leon.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty w czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo? Ryba. Halo?
2: Halo?
4: Halo?
2: Halo?
4: Wiesz, co można kupić w Grecji?
2: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
4: To naprawdę to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
2: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
4: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem i odpierdzisz. Tak.
2: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury, chodzi o sprawę zonda krypto. Nadchodzi rewolucja w płacach Polaków, chodzi o jawność wynagrodzeń. Polskie siatkarki walczą o kolejne punkty na Mistrzostwach Europy. Rusza mecz z Niemkami.
19: SK Rock. Raport.
18: 15. Michał Skolimowski, zapraszam. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
20: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
21: Staramy się te czynności robić w tempie.
20: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
21: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
20: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Były dyrektor Orlenu z zarzutami w tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił prawie 500 000 zł.
22: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen SA z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
18: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury regionalnej Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w płacach Polaków. To za sprawą przepisów wdrażających unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Pod lupę trafi praktycznie wszystko, co pracownik otrzymuje od firmy, na przykład premię czy możliwość korzystania z samochodu służbowego. Co ważne, pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia się na tym samym stanowisku w firmie, mówi prezes zarządu spółki Heuresis Barbara Matiaszek-Szarek.
0: To nie chodzi o to, że pracownik się będzie mógł zapytać, ile Franek czy Kaśka zarabiają, tylko będzie mógł zweryfikować, czy jego płaca nie odbiega od płacy tejże grupie zaszeregowania.
18: Jeśli pracownik wykaże, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych, mierzalnych i niedyskryminujących kryteriów.
3: To jest raport.
18: Awans pewny, ale jest o co grać. Polskie siatkarki zaczynają właśnie mecz z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Zespół Stefano Lavariniego na turnieju wygrał dotychczasowe 3 mecze. Jeśli wygra kolejny, to zapewni sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Rywalki to doświadczona drużyna, mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
11: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
18: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
1: Pogoda.
18: Dziś w całej Polsce najpewniej bez deszczu, temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 kresek w centrum, do 26 na południu kraju.

0: Edyta Bartosiewicz i Zegar Westerok. Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. A nie, chwileczkę, to nie moja kwestia. To kwestia Dawida. Dawid się z Państwem przywita, na pewno w tej godzinie. Dawid Zygmunt, rzecz jasna, który jest aktualnie w Sopocie. Będziemy się z nim łączyć i będziemy sprawdzać, co tam ciekawego w tym Sopocie się dzieje. Ale to jeszcze za chwileczkę. Teraz ja przywitam się, Państwo pozwolą po swojemu. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. Zapraszam jeszcze do 17. Jesteśmy razem na antenie Eski. Rok jest czwartek, 27 dzień sierpnia 2026 roku. To teraz zaglądamy na najnowszy krążek grupy The Rolling Stones, Foreign Tones, i na tym krążku znalazł się doskonały cover numeru Amy Winehouse, You Know I'm No Good. No i właśnie tego kawałka teraz słuchamy sobie Westerok.
1: Ten kawałek to

0: Dobre wiadomości, proszę Państwa, są takie, że Highway to Hell już niebawem nie powinna być taka zatłoczona, ponieważ już w przyszłym tygodniu dzieci wracają do szkoły, znaczy kończą się wakacje, znaczy ruch na Hell powinien być mniejszy. A skoro jesteśmy przy Hellu, no to wystarczy mały rzut oka przez Zatokę Pucką i widzimy Sopot. A w Sopocie jest Dawid Zygmunt, który jeszcze w tej godzinie z nami się połączy i opowie, co tam w tym Sopocie się dzieje. Tymczasem już za momencik Westerok, zespół, który wypłynął dzięki temu, że pewien reżyser usłyszał ich w sklepie.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
13: Tędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
13: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
11: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Reklama.

Girl, You'll Be a Woman Soon to Urge Overkill w piosence Neila Diamonda. Ale historia wersji grupy Urge Overkill jest niczym z filmu wyjęta, a w sumie do filmu włożona. Bo to było tak. Panowie z Urge Overkill to jest duo z Chicago. Quentin Tarantino, wiadomo, to jest amerykański reżyser. No i okazało się, że Quentin Tarantino, kiedy podróżował po Amsterdamie, tu u nas w Europie, usłyszał tę piosenkę w jednym ze sklepów płytowych i postanowił zakupić epkę, na której ta piosenka się znajdowała. Tak mu się spodobała, że postanowił włożyć tę piosenkę do swojego filmu Pulp Fiction. No i dzięki temu nagle Urge Overkill stało się sławne na cały świat i jest do tej pory. Chociaż szkoda, że tylko z tego jednego numeru. Girl, You'll Be a Woman Soon to za nami. Teraz przed nami Tilt, jeszcze będzie przepięknie, a po Tilcie najświeższy raport.

0: To Tilt jeszcze będzie przepięknie. Na zegarze 15.30 pora sprawdzić, co tam się dzieje na świecie.
1: SK Rock. Raport.
2: 15.30, Michał Skolimowski. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry dotarł do Amerykanów. Takie informacje przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Wniosku nie przekazano władzom USA wcześniej, bo dokument był analizowany pod kątem językowym. Zakończono sekcję 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, informuje prokuratura. Z kolei węgierscy śledczy przekazali, że dotąd nie wpłynął wniosek o przekazanie sprawy wypadku autokaru do Polski. Kierowca, przypomnę, usłyszał zarzuty i pozostaje w aresztowaniu.
1: To jest raport.
2: PiS proponuje nowe rozwiązanie w kwestii odbierania właścicielom niebezpiecznych i agresywnych psów. Chodzi o możliwość wydania przez prokuratora postanowienia o odebraniu właścicielowi czworonoga i przekazaniu go na przykład do schroniska bez prawa do następnej adopcji. To jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przedstawionego przez posła PiS Kacpra Płażyńskiego.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki walczą o kolejne punkty na Mistrzostwach Europy, grają z Niemkami i mamy dobre wiadomości, wygrały pierwszego seta 25-19. Biało-czerwone są pewne awansu, ale jeśli wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce w grupie. Ważny mecz też przed polskimi koszykarzami. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
3: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami dwa, tak naprawdę trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na jutro.
2: Początek dzisiejszego meczu o 20:00, z kolei w niedzielę w Ergo Arenie kosz kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.

0: To Careless Whisper i See There, Westerok. Zrobiło się romantycznie, proszę Państwa, na naszej antenie. Pora zatem połączyć się ze stolicą romantyzmu. Nie, to nie jest stolica romantyzmu. To jest stolica muzyki, proszę Państwa. A muzyka, wiadomo, łączy się z miłością. A jakże? Dawid Zygmunt po drugiej stronie naszego super satelitarnego łącza. Witaj, Dawidzie!
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, dzień dobry z Sopotu. Kłaniam się z Opery Leśnej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Na pewno słychać Irę. Próbują się panowie. Są w bardzo dobrej formie. Tak się żartuje, że nikt nie chce latać z Radomia, a oni na początku lat 90. wyfrunęli i wieczorem wystąpią na festiwalu Top of the Rock. Panie Arturze, pozdrawiam! O te szare ulice. A dzisiaj wieczorem w Operze Leśnej, także Perfekt, Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Lady Punk będzie legendarnie. Odwalajcie TVN o 20. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Zygmuncie. Uważaj tam na siebie, żebyś przypadkiem, nie wiem, za blisko głośnika nie stanął i nie ogłuchł. Z Zygmuntem jeszcze się dzisiaj połączymy. Proszę koniecznie z nami zostać. Teraz za to nowa propozycja od grupy Nothing But Thieves. To numer Evolution.
2: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: jest Eskarok.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Warszawie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
12: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.

Mogłabyś być moja. You could be mine, to Guns N' Roses w Ester Rock. A propos bycia czyjąś, no to teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, która powstała z jednej z najbardziej pokręconych, z najbardziej niewiarygodnych, a jednak z najciekawszych historii miłosnych w historii muzyki. No bo piosenka powstała w roku 1970 i wyrażała miłość autora piosenki do pewnej damy, damy, która nazywała się Patty Harrison, damy, która wówczas była żoną najlepszego przyjaciela tegoż autora piosenki. Ten przyjaciel to George Harrison, a gość, który napisał numer zatytułowany Laila, to oczywiście Eric Clapton. Dopiero 4 lata później Patty rozeszła się z George'em i zamieszkała z Ericiem, a już w roku 1979, czyli 9 lat po premierze tego utworu, Patty i Eric wzięli ślub, na którym zresztą był George Harrison. Mało tego, nawet z Paulem McCartneyem i Ringo Starrem zagrali dla młodej pary. To Eric Clapton i Laila w Ester Rock.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Koniec lata. Nie.
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
4: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Rusza przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u został zatrzymany w związku z aferą wokół Zonda Krypto. Rząd chce kary dla Mety za reklamy wprowadzające w błąd. We wniosku domaga się miliarda złotych. Ogród przy areszcie śledczym i o tym na koniec.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 16. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Lada chwila, w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie prezesa PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie informowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce mu postawić. Z kolei minister sportu oczekuje zmian na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Procedura odwołania prezesa PKOL nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
10: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
9: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
11: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba, Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
9: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od 22 kwietnia 2023 roku.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich.
12: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
7: Relacjonuje ratownik Topru Jan Gąsienica-Roy. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topru. Rząd chce miliardowej kary dla Mety za wyświetlanie reklam wprowadzających w błąd. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział złożenie formalnego wniosku do Komisji Europejskiej o ukaranie firmy.
13: Polska będzie w sposób wyraźny domagała się tego, że mamy na stole sprawę do załatwienia i ta sprawa do załatwienia nazywa się kara dla platformy Meta i jednocześnie podjęcie kroków, które zmuszą platformę do tego, żeby wyeliminowała raz na zawsze oszukańcze reklamy i chroniła użytkownika.
7: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
14: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej. Nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na niej działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
7: Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam.
8: To jest raport.
7: Ma uczyć odpowiedzialności, cierpliwości i współpracy. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
15: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
7: Mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej.
6: Pogoda.
7: Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 stopnie w centrum, do 26 na południu kraju, tam dziś najcieplej. Zachmurzenie w większości kraju umiarkowane, ale z tych chmur dziś padać nie powinno.

0: To Jamie Harley Mój, piosenka, którą na pewno uwielbiają wszyscy sympatycy jednośladów z silnikiem, czyli na przykład ja. Bo chociaż nie posiadam Harley'a, to jednak te wszystkie rzeczy, o których w Jamie śpiewają, są faktycznie na miejscu i faktycznie to jest taka droga do wolności. A propos Jamu, proszę Państwa, to oni już w ten weekend, konkretnie w sobotę, zagrają na wielkim finale rockowizny w Krakowie. Jam wchodzi o 19.29, czyli w sobotę, jak już powiedziałem. Rockowizna w Krakowie, oprócz Jamu, Koma, Lacuna Coil, Lords of the Lost, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów, a wszystko to na lotnisku Rakowice-Czyżyny. 12 minut po 16, Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. W tej godzinie na pewno dam komuś z Państwa w zamian za opowieści planszówkowe Kubek i Smycz, Eskirok, no i jeszcze raz połączymy się z Sopotem, gdzie jest Dawid Zygmunt. Najpierw jednak Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek

0: Ladybug, tańcz, głupia tańcz. Ladybug będzie dziś w telewizorze, ale nie tylko Ladybug, o tym kto jeszcze, a może nawet z którymś z artystów uda nam się jeszcze porozmawiać, w zasadzie nie nam, tylko Dawidowi Zygmuntowi, który jest w Sopocie i zbiera dla Państwa najciekawsze informacje i rozdaje bilety. Z tego co wiem, proszę sprawdzać nasze sociale, a już za chwileczkę ja komuś rozdam prezenty. Najpierw jednak zagra grupa Madness.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
12: Reklama.

0: Mad Men in Your House, Estrog. A teraz przyszedł moment na to, żeby wręczyć komuś z Państwa w końcu prezenty. Prezenty w postaci kubka stalowego Eskirok i smyczy Eskirok, rzecz jasna. Prosiłem Państwa dzisiaj o Państwa historie planszówkowe. No i proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof ma naprawdę bardzo dobrą historię.
1: Oj, z tymi planszówkami to dzisiaj trafiłeś. 2 lata temu razem ze znajomymi przy współpracy z biblioteką miejską założyliśmy u nas w mieście w Oleśnicy klub planszówkowy. Spotykamy się raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu. Obecnie uczestników jest około 100. No i z racji tego ogrywane są przeróżne tytuły. No i myślę, że moim ulubionym są raczej te większe rzeczy, czyli tak Clash of Cultures, a z tych ogromnych pudeł Gloomhaven. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię również, Krzysztofie. Doceniam oddolne inicjatywy, dlatego fanty lecą do Ciebie. Mam nadzieję, że będziesz z dumą je prezentował podczas spotkań Waszego klubu planszówkowego. Blink-182 was my age again teraz, a już za chwileczkę najświeższy raport.

0: SK Rock. Raport.
1: 16.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Na początek Niemcy i atak w szkole w Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Zginęły dwie osoby, uczennica i mężczyzna, który próbował zatrzymać napastnika. Sprawca został zatrzymany. Według nieoficjalnych doniesień to prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Dyrektor CIA nie poinformował Brukseli o podróży do Rosji. Komisja Europejska zabrała głos w tej sprawie. Przypomnę, Wall Street Journal przekazał, że John Ratcliffe pojawił się w Moskwie po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Kreml z kolei informował, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zakwestionowano jakość słodyczy w ponad 60% skontrolowanych sklepów. To informacja od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięto 80 punktów. W 50 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące oferowanych słodyczy i ciastek. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. konsystencji, kształtu i barwy.
0: SK Rock Sport.
1: Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Polskie siatkarki prowadzą 2-0 w setach z Niemkami w swoim czwartym meczu na Mistrzostwach Europy. W trzeciej partii jest 16-13 dla biało-czerwonych. Te, przypomnę, są już pewne wyjścia z grupy. I jeszcze coś dla fanów czarnego sportu. W sobotę na PGE Narodowym w Warszawie żużlowa reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata. Rywalami uznawanych za faworytów gospodarzy będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy.

0: Green Day i American Idiot w Esterok za nami. My wracamy do naszego kraju, konkretnie do Sopotu, do Opery Leśnej, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Dawid Zygmunt. Halo Zygmunt, halo Opera Leśna.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, SK Rock. Dla naszych kochanych słuchaczy kłaniamy się z Opery Leśnej. Dzisiaj koncert Stop of the Rock, a ze mną człowiek legenda, który kiedyś pozwoli mi do siebie mówić ojcze,
2: synu,
1: Arek Jakubik, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy SK Rockani. Dzisiaj największy stres, który mam, nie wiem, od miesięcy, może od lat, bo nie pamiętam, kiedy byłem tutaj na scenie w Operze Leśnej, chyba z Chorym na Polskę. Dzisiaj na tym festiwalu zagram, właściwie to będą dwie piąte doktora Misio, bo gramy z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod batutą Szymona Sutora i co dla mnie najważniejsze, stary, razem z Tomkiem Lipińskim. Zagramy najnowszy singiel doktora Misio z nowej płyty, czyli naszą wersję, cover piosenki Nie wierzę politykom. Trochę zaczęło mnie wkurzać to, co się dzieje i trzeba było jak gdyby to wyrzucić z siebie. Porwaliśmy się na świętość. Mówię o tej piosence kultowej Nie wierzę politykom, bo to tak jakby wziąć Satisfaction Rolling Stonesów, zagrać ten numer dwa razy wolniej i wyrzucić najsłynniejszy riff w historii rock'n'rolla. I tak zrobiliśmy z Nie wierzę politykom. Tomek słyszał, Lipiński pobłogosławił, no i pewnie też dlatego dzisiaj razem wystąpimy i zaśpiewamy ten numer na Top of the Rock tutaj w Sopocie.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy. Telewizja TVN dla wszystkich słuchaczy SK Rock. Wszystkiego dobrego z Opery Leśnej.
0: Dziękujemy bardzo za te relacje. No i pozdrawiamy Arka. Arku, trzymamy kciuki, żeby wyszło to, co na dziś zaplanowaliście. Chociaż ja nie mam wątpliwości, że jeżeli Arek Jakubik bierze się za jakiś numer, to ten numer zabrzmi świetnie. No to teraz Bones for the Crows, czyli nowość od grupy Nickelback.
3: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour w sumie
1: najlepszy jest. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
7: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Ależ to były czasy. Płyta Get a Grip i 3 single promujące ten krążek, w których teledyskach zagrała wtedy jeszcze mało znana aktorka Alicia Silverstone. Kto się nie kochał w tej młodej Alicji Silverstone, będąc w wieku nastoletnim? Ha, no właśnie. Pozostałe dwa numery to Crying Crazy, w których właśnie Alicję Silverstone możemy zobaczyć. Łukasz Szczeciłowski, ja już kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz. My natomiast słyszymy się jutro w Esterok o 13:00. Za dziś ogromne dzięki. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
0: Łukasz Bąk.
2: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
16: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Szef PKO Ludo doprowadzony do prokuratury w Katowicach, padają pytania o zonda krypto. Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem bez straty seta pokonały Niemki. Sklep i lokal w jednym, tak w Gorzowie, omijają nocną prohibicję.
18: SK Rock. Raport.
17: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Jest przesłuchiwany, ale nie wiadomo, czy odpowiada na pytania śledczych. Prezes PKO-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Tak mówił przed wejściem do prokuratury.
19: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny. Bardzo dużo.
17: Jakie zarzuty może usłyszeć prezes PKO-u, tego śledczy na razie nie zdradzają. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
20: To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
17: Wiadomo, że jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 30 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Skoordynowana akcja CBA i kilka osób zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy pomocy dla powodzian. Chodzi m.in. o środki przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują jednak o szczegółach.
6: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
17: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów, które nie ucierpiały w powodzi. Są one według doniesień medialnych powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro o pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o 18:00.
18: To jest raport.
17: Do godziny 23:00 sklep, potem już lokal gastronomiczny. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nie mogą nic zrobić.
21: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
17: Przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu.
0: Pogoda.
17: Zachmurzenie małe na wschodzie i krańcach południowych, wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale z tych chmur dziś padać nie będzie. Od 21 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, około 23 kresek w centrum, najcieplej na południu kraju, do 26 stopni.

To było Być albo nie być dla zespołu Bon Jovi. Oni musieli wypuścić ten kawałek te 26 lat temu, ponieważ to właśnie ta kompozycja na nowo zdefiniowała pozycję grupy Bon Jovi na scenie rockowej. Warto też wspomnieć, że tam jest taka mała perełeczka, bo w drugiej zwrotce pojawiają się słowa, które bezpośrednio nawiązują do kultowego hitu Bon Jovi Living on a Prayer z 1986 roku, w którym te same postaci fikcyjne walczyły z trudnościami codziennego życia. I mam wrażenie, że utwory się zmieniają, lata się zmieniają, no ale ten temat jest przewodni za każdym razem. Tak sobie zerkam na najnowszą kompozycję formacji Nickelback. W końcu zbliża się ich nowy krążek Everything Under the Sun, który 30 października i w najnowszej power balladzie. Chad Kroeger mówi, że to właśnie w tym utworze jest dużo ciężaru, ale też dużo nadziei. Jak mówi, chodzi o bycie przy kimś, kto zmaga się z rzeczami, którego złamały. Pomaganie mu pozbierać kawałki i przypomnienie, że nie musi przechodzić przez to sam. I o tym właśnie śpiewa Chad z zespołu Nickelback na najnowszej płycie. A to jest właśnie ta kompozycja. To Leave Me Behind i nowe dźwięki od zespołu Nickelback. W oczekiwaniu oczywiście na nowy krążek, który już jesienią.

0: A jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście teledysku do tego utworu, no to myślę, że warto. Tym bardziej, że wyreżyserował go David Fincher. To jest człowiek, który robił teledyski masowo w latach 80., a później okazało się, że jest także niesamowitym, bardzo utalentowanym reżyserem filmowym. I to on nakręcił takie dzieła jak, trzymajcie się mocno, Podziemny Krąg, 7 czy Ciekawy Przypadek Benjamina Buttona. I to wszystko właśnie reżyser tej kompozycji. Swoją drogą, myślę, że bliżej 19 będę miał dla Was także podwójne zaproszenia do Cinema City na filmy Nie patrz w dół 2. Myślę, że po 19 zrobi nam się nieco luźniej.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: Reklama. Eskaro.

Do dzisiaj pamiętam to popołudnie, te 15 lat temu, kiedy siedziałem w pewnej stacji radiowej w redakcji muzycznej i doszła do nas informacja o tym, że R.E.M. kończy swoją działalność. To było tak samo nierealne, jak to, że Michael Stipe wraca ze swoją pierwszą solową płytą. I przyznam szczerze, że ta solowa płyta lidera R.E.M. powstawała ewidentnie w bólach. Zresztą a propos bólów i powstawania płyty, to za chwilę wam coś powiem o tym utworze.

0: propos powstawania rzeczy w bólu, zahaczając o lidera R.E.M. Także ten utwór powstawał w wielkich bólach i niemal doprowadził do rozpadu sesji nagraniowej, ponieważ zespół U2 spędził nad nim 40% całego czasu, który przeznaczony był wtedy na nagranie całego krążka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Rokowizna.
3: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę tu Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak i sio.
2: Szykujcie wałówę dla Asi.
3: Jej, hamburgery przyjmę. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
2: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
3: A, tak może być.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK-Rock. Raport.
5: 17.31. Michał Skolimowski, zapraszam. Dramatyczny wypadek koło Piotrkowa Trybunalskiego. 15-letni rowerzysta wjechał wprost pod jadące auto. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.
6: 15-letni rowerzysta, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa, wjeżdżając wprost pod jadący w pojazd marki Mercedes.
5: Mówi rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim Edyta Daroch. 15-latek poruszał się bez wymaganego kasku. ENA pozostaje w mocy. Sąd nie uwzględnił wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Bez rozpoznania pozostawiono za to wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Chciała tego obrona posła PiS. Ten jest poszukiwany. Niewykluczone, że znajduje się w Tyraspolu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się tam złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
7: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
5: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Przyrodnicy obawiają się, że Amerykanin może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
4: SK Rock Sport.
5: Do 19, 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek. Polskie kluby u bram fazy ligowej Ligi Europy. Lech Poznań, który zagra ze FC Tun, ma 7-bramkową zaliczkę. Z kolei Jagiellonia przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, zapowiada trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
5: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, o 20 za to mecz Lecha. Ale to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

Dajcie mi koniecznie znać, czy ktoś nas troluje, czy to jest jakiś jeden wielki artystyczny żart, czy ja po prostu na tych żartach się kompletnie nie znam. Ale kiedy przygotowywałem dla was dzisiejszy czwartkowy radar, to natknąłem się na szokującą informację w tle Mójka Staszczyka. Drodzy państwo, ja widziałem, że już niektóre media zaczynają usuwać te informacje, dlatego zastanawiam się, czy to nie jest jakiś trolling, ale widziałem, że kilka dni temu miał paść rekord na aukcji Desa. Chodzi o obraz Michała Żytniaka. Obraz zatytułowany Portret Mójka Staszczyka. Ja, drodzy państwo, widziałem w mediach społecznościowych ten obraz, widziałem to, jak pan Michał Żytniak wypowiada się na temat tej pracy, wszystko jest pokazane. Natomiast warto wspomnieć o tym, za ile został sprzedany portret Mójka Staszczyka. A więc za, uwaga, trzymajcie się mocno, za 23 miliony złotych. No przyznam szczerze, że jakoś nie chcę mi się w to wierzyć, ale może jestem człowiekiem jednak małej wiary. Bo może faktycznie ktoś za te rzeczy zapłacił 23 miliony. Ja bym zapłacił tyle przed denominacją. To Kaleo.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym.

0: odkrywać. Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
2: 30 sierpnia
1: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
2: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
1: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

skoro już jesteśmy przy Floydach, to warto wspomnieć o tym, co wydarzyło się. No, wczoraj świętowaliśmy 20-lecie pojawienia się pierwszy raz Davida Gilmoura w naszym kraju. No i tego pamiętnego koncertu, który miał miejsce w Stoczni Gdańskiej w kontekście właśnie występu Davida Gilmoura. I gdyby tego było mało, drodzy Państwo, to niesamowita gratka się dla nas szykuje, dlatego że w najbliższą niedzielę 30 sierpnia na oficjalnym kanale Davida Gilmoura w serwisie YouTube będzie miała miejsce premiera legendarnego koncertu artysty właśnie z Gdańska. Takie rzeczy już w niedzielę po 18 czasu polskiego i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Uspokajam, to nie jest sen.

0: Ciekawe, czy szef PKOL-u myśli, że to wszystko, co dzieje się w tle, to tylko mu się śni, czy nie do końca? O tym więcej już za kilka chwil w raporcie.
1: Reklama.
2: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: Reklama.

0: Szef PKOL-u jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto. U nas za chwilę polityczne komentarze. W całej Polsce zabrzmią syreny alarmowe. W weekend krajowy trening reagowania na takie sygnały. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej pociągiem. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany. Zatrzymany dziś rano szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery zonda krypto. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, a dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
2: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL. Odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
2: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Na jutro też zaplanowano sekcję pozostałych 6 ofiar.
5: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
0: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach już teraz Sebastian Górny.
6: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
0: Szczegóły na rządowej stronie gov.pl.
1: To jest raport.
0: Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
7: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
8: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
7: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z prezesem Polskich Linii Kolejowych Piotrem Wyborskim rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
9: Pogoda.
0: Noc pogodna, temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Jutro ciepło, na zachodzie wręcz upalnie, do 30 stopni na południu i właśnie zachodzie, i tam też możliwe przelotne opady deszczu i burze.
10: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowość sprzed kilku godzin od Briana Adamsa. Powiemy także, co dzieje się w zespole Ira, skoro teraz występuje w nieco okrojonym składzie. No ale zanim to wszystko, co prawda Michał Skolimowski wspominał, że padać raczej nie będzie, ale nic nie wspominał o tych listopadowych opadach. To November Rain, to Guns N' Roses i to właśnie tak witamy się w tej, jakby nie patrzeć, jednak w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. No i tak zapraszam do 21. Przypominam, że wspominałem już, że bilety kinowe raczej po 19. A już teraz klasycznie w SC Rock.

Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi na okrzyk bojowy każdego pokolenia. Bo właśnie tak o kolejnej kompozycji powiedział gitarzysta Billego Idola, pan Billy Morrison, który całkiem niedawno, bo 7 sierpnia, zaprezentował swoją nową solową płytę Hollow. I kiedy tworzył tę kompozycję, która opowiada o buncie, o alienacji, o trudnym życiu rodzinnym oraz uczuciu wiecznego, no, takiego podejścia młodego, trochę imprezowaniu bez żalu i jak to sam Morrison nazywa właśnie okrzykiem bojowego każdego pokolenia, to powiedział, że kiedy tworzył tę kompozycję, to pisał ją z myślą o Dexterze Hollandzie, czyli liderze formacji The Offspring, i na szczęście udało się go namówić, by ten się pojawił w tej kompozycji. To Never Gonna Change, to Billy Morrison i Dexter Holland.

skoro już tak muzycznie cofnęliśmy się do czasów zespołu The Cranberries, to proponuję jeszcze nastawić ten nasz wehikuł czasu, tym razem na rok 80., kiedy to pan Bryan Adams miał 20 lat, był w trasie koncertowej i obserwował wtedy w telewizji to, co się działo, kiedy Kanada się jednoczyła, kiedy jednoczył ją pewien kanadyjski sportowiec i działacz społeczny, który w roku 80. postanowił rozpocząć bieg przez Kanadę ze swoim maratonem nadziei. Terry Fox, bo o nim mowa, to on pokazał Kanadyjczykom, no i stał się symbolem determinacji i nadziei i pokazał, że można inspirować kolejne pokolenia, biegnąc z jednego końca Kanady na drugi w tym pięknym, szczytnym celu. Bryan Adams, jak wspominam, pamięta to dokładnie, gdy miał 20 lat i mówi, że nie zdając sobie z tego sprawy, Terry dał naszemu krajowi coś i kogoś, za kim wszyscy mogli się opowiedzieć i wokół czego mogli się zjednoczyć. I dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach jednoczy to społeczeństwo Bryan Adams za sprawą wyjątkowej kompozycji, która miała swoją premierę kilka godzin temu. Nazywa się The Ballad of Terry Fox. To nowy Bryan Adams.

0: To jednak jest, drodzy Państwo, kultowy zespół. Ponieważ zerknąłem sobie na OLiS półroczny, czyli na oficjalną listę sprzedaży płyt w Polsce i na małe takie półroczne podsumowanie i przyznam Państwu szczerze, że no niestety, ale ciężko tam znaleźć coś ze świata rockowego i metalowego. Natomiast jest taka kategoria, która daje nam nadzieję. To jest kategoria, jeśli chodzi o sprzedaż winyli. I tam w pierwszej dziesiątce znalazły się dwa polskie albumy, czyli Piła Tango grupy Strachy na Lachy. No i właśnie Kult z Teneryfy z 2024 roku na czwartej pozycji. I myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Nie tak dobra jak to, że panowie jeszcze będą w tym roku trochę koncertować, bo w przyszłym tych koncertów będzie zdecydowanie mniej.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, no na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem.
2: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija, zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Bardzo dobrej audycji, polecam słuchanie jej. Regularnie, zawsze, koniecznie, bezwzględnie. Kawałki mojego życia.
4: Ja nie kazałem tego mówić.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: To zespół nie do zatrzymania. To Can't Stop, to Red Hot Chili Peppers, Westrock. A z nami dzisiaj wyjątkowy band, który postanowił zaskoczyć swoich fanów. Chodzi o formację Ira, która dzisiaj pojawi się na Top of the Rock Sopot Festival, gdzie mamy naszego oczywiście wysłannika, czyli Dawida Zygmunta. Zresztą więcej możecie zobaczyć w naszych social mediach. I warto wspomnieć o tym, że dzisiaj Ira wystąpi jako trio. To mogło zaskoczyć co po niektórych, natomiast Artur Gadowski wyjaśnił, że tak naprawdę to wszystko wynika z tego, że na scenie będzie im towarzyszyć orkiestra. Dlatego zdecydowano się na ograniczenie rockowego instrumentarium i rezygnację z tradycyjnej sekcji rytmicznej. Pytanie, które od razu ciśnie się na usta, skoro 10 września po 5 latach mamy dostać nowy singiel, który zatytułowany jest Za każdy dzień, to będzie Ira Trio, czy może już Ira, no właśnie, regularna. Musimy uzbroić się w cierpliwość, by poznać odpowiedź na to pytanie, a z nami on, to mój Bóg.

0: I to jest niesamowite, że facet, który śpiewał kiedyś o wiośnie, dzisiaj może dużo powiedzieć także o zimie. Szczególnie o zimie na Spitsbergenie u stóp lodowca, gdzie pojawił się w pobliżu stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. To właśnie z tymi naukowcami wyruszył, by zagrać wyjątkowy koncert. Muzycy zagrali koncert w surowych arktycznych warunkach, któremu towarzyszył huk odrywających się brył lodu. To jest, drodzy Państwo, bardzo wyjątkowy koncert, do którego na pewno jeszcze będziemy wracać. I tak w głowie mam właściwie jeszcze dwa zespoły, które dokonały takich niemożliwych rzeczy, jeśli chodzi o połączenie muzyki z naturą, czyli Metallica, która wiele lat temu wystąpiła na Antarktydzie. No, kiedyś sobie taki wymyśliła plan, że w roku zagra na wszystkich kontynentach. To było wiele lat temu. Natomiast to był zupełnie inny koncert niż to, co pokazał zespół Organka. No i także Kaleo, które potrafił łączyć także chociażby wybuchające wulkany w tle na Islandii ze swoją muzyką graną na żywo. Myślę, że Organek jest teraz w naprawdę wyjątkowej muzycznej lidze.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Reklama.
14: SK Rock Radar.
15: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze Skorpionsi będą mieli dobre rady dla młodzieży. Sprawdzimy także, jak mogłoby wyglądać muzyczne marzenie Lizzie Hale z Hellstorm, a ponadto podwójne bilety do Cinema City jeszcze w tej godzinie. Ale zanim to wszystko, czas na historię o tym, jak po kradzieży Metallica właściwie straciła wszystko. To Fade to Black, to Metallica Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

0: SK Rock Warszawa.
1: Hello, darkness, my own.

zawsze potrafili w covery. To Disturbed, to The Sound of Silence. Może nie tak dobrze jak Children of Bodom, ale i tak jest dobrze. Drodzy Państwo, swoją drogą David Raymond trochę pozazdrościł wizyt zespołu System of a Down w naszym kraju, a szczególnie naszej polskiej publiczności, ponieważ kiedy System of a Down dzielił się swoimi emocjami po tym koncercie, który odbył się 19 lipca na Narodowym, to sam David Raymond pod tym wpisem w komentarzach napisał: niesamowici ludzie, to nas, niesamowity zespół, to o nich, i niesamowity sukces, to nas wszystkich. Gratulacje, napisał, moi przyjaciele. To akurat do System of a Down. Natomiast my, drodzy Państwo, no, daleko nie musimy szukać, jeśli chodzi o naszych muzycznych przyjaciół. Oddajmy głos dzisiaj facetowi, który ma na koncie ponad 30 wydawnictw i współpracę z wieloma zespołami metalowymi, także w Polsce, głównie w Polsce, bo to w końcu Grzegorz Kupczyk, który szykuje się do wyjątkowej premiery płyty Aperitif. Ta premiera już za 43 dni, to jest 10 premierowych kompozycji, a sam Grzegorz mówi, że może okazać się ta płyta jego marzeniem. Jak mówi, zawarta na niej muzyka to obraz nastroju, jaki nam towarzyszył od początku współpracy. Muzycy, którzy towarzyszą mi na tej płycie, to czysta radość, rock and roll i wolność, jakkolwiek to rozumieć. Jest wesoło, jest rockowo, ale też nie brak drobnych przemyśleń i wirtuozerii. Myślę, że tej wirtuozerii nawet w tych niecałych 3 minutach nie zabraknie. To właśnie z Aperitif, z jego nadchodzącego krążka, to Grzegorz Kupczyk solowo i jego Party Doll.

No ja bym jednak nie ocenił pani Joan Jett jakoś tak źle reputacyjnie. Mało jest kobiet w roku, a przynajmniej w historii rocka, które były aż tak przedsiębiorcze jak pani Joan Jett. A propos jej ciężkiej pracy. Natomiast ciężka praca to jedno. Warto także mieć kilka dobrych rad od zacnych muzyków, jak chociażby muzycy Scorpions, którzy mają rady dla młodych muzyków, bardzo proste. Zresztą całkiem niedawno Rudolf Schenker powiedział, żeby wierzyć w siebie i robić to, z czego jest się zadowolonym. Jego ojciec powiedział mu dawno temu, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same. I to jest ważne, mówi Rudolf. Większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Ja tworzyłem muzykę, ponieważ chcę się nią cieszyć i znalazłem odpowiednich ludzi. Mówi, że to jest fajne i o to właśnie chodzi, by się bawić i nie ma marnować czasu na ludzi, których się nie lubi. Może dlatego właśnie siedzę tutaj sam. Natomiast prawda jest też taka, i to już taki obraz człowieka, który obserwuje tę scenę muzyczną od kilku dekad, że trzeba być jeszcze, drodzy Państwo, wyrazistym. I wydaje mi się, że w ostatnich latach takim bardzo mocno wyrazistym zespołem, który połączył tę muzyczną wyrazistość także z social mediami, to bez wątpienia zespół Hamulec. Mam takie wrażenie, że oni właśnie połączyli tą jakoś, no jakość, to jest to i jakość. I to wszystko, drodzy Państwo, brzmi tak, jak brzmi, a zespół Hamulec, jak wiemy, odnosi spektakularne sukcesy. Kolejne trasy koncertowe, kolejne wyprzedane kluby, no prawie tak jak lata temu u nich. To Skorpionsi Westrock. Oczywiście z tego miejsca kłaniam się formacji Hamulec, trzymając mocno za nich kciuki.

0: No mam nadzieję, że jesteście gotowi na te różne emocje związane ze sportami ekstremalnymi. Mam dla was podwójne zaproszenia na wyjątkowy film Nie patrz w dół 2, który od 4 września już w Cinema City. To jest historia wspinaczki na legendarne zbocze w Tajlandii i to, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, no bo w końcu okazuje się, że ktoś tam zostaje uwięziony na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. No i zaczyna się walka. Brzmi prawie jak moje tegoroczne wejście na nos, ale panie i panowie, jeśli macie ochotę i wy wybrać się na Nie patrz w dół 2 do Cinema City wraz z osobą towarzyszącą, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
10: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
11: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsza.
13: 30 sierpnia
12: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
13: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
12: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.

I od razu jakoś tak bardziej filmowo nam się zrobiło za sprawą pana Edwina Collinsa i A Girl Like You. Skoro już jesteśmy przy kobietach, to oddajmy głos kobiecie roka, czyli pani Lizzie Hale z formacji Hellstorm, która dzisiaj w wywiadzie ujawniła, z kim marzy o tym, by współpracować także poza światem roka. I przyznam państwu szczerze, że no widziałem panią Lizzie Hale, która współpracowała z różnymi już tuzami muzyki, ale ta współpraca byłaby naprawdę ciekawa. Jak mówi Lizzie Hale, moglibyśmy przenieść Pink na ciemną stronę mocy. I przyznam szczerze, że zobaczyć Pink po tej ciemnej stronie mocy za sprawą Lizzie Hale to by mogło być bardzo ciekawe połączenie. A propos ciekawych połączeń, to połączmy Lizzie Hale z niesamowitymi wiolonczelami. To Apokaliptika, to Talk to Me.

0: Jeszcze bardzo długo będziemy tęsknić za tym wyjątkowym głosem Chrisa Cornella. To Audioslave, to Like a Stone. Pamiętam, jak perkusista Matt Cameron, wspominając Chrisa Cornella, powiedział, że miał on w sobie ten czynnik X. Pytanie tylko, jak ten czynnik X będzie brzmiał na najnowszej płycie Soundgarden, bo jestem przekonany, że nie tylko taka zostanie wydana dosłownie za chwilę, ale przede wszystkim wiemy o tym, że Soundgarden wraca na chwilę z panią Taylor Momsen z formacji The Pretty Reckless. Pytanie, czy ona będzie także wykonywać te nowe utwory zespołu Soundgarden.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty w czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo? Ryba. Halo?
5: Halo?
4: Halo?
5: Halo?
4: Wiesz, co można kupić w Grecji?
2: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
4: To naprawdę, to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
2: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
4: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem i odpierdzisz.
2: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
8: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co przyszykował dla fanów zespół Ghost. Zagramy także pierwszy od 20 lat nowy utwór zespołu Down. Ale zanim to wszystko, czas zagrać tym razem w moją ulubioną grę. I to oczywiście za sprawą formacji The Cardigans. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

panowie dzisiaj szaleją w Sopocie, tak jak Dawid Zygmunt. Tytuł pasuje, jak malowany ptak. Swoją drogą, mamy już nowe otwarcie w zespole Jam. Mamy też nowe otwarcie w zespole U2. Panowie z U2 ostatnio realizowali pięknie teledysk w historycznym centrum miasta Mexico City i to w okolicach Plaza de Santo Domingo i ulicy República de Brasil, República de Bolivia. Tam właśnie pojawili się na dachu szkolnego autobusu pokrytego graffiti autorstwa meksykańskiego artysty. No i można powiedzieć, zaczął się ten nowy rozdział zespołu U2. A ten nowy rozdział brzmi tak. To nowe, nadchodzące dziecko tego zespołu. To Street of Dreams.

to Call Me, to Blondie Westerok, a mi coś dzwoni, drodzy państwo, że wczoraj mieliśmy premierę kinową, dzisiaj streamingową, nowego koncertowego krążka szwedzkiej formacji Ghost. Chodzi o płytę Too Big to Rick. I to z jednej strony oczywiście wspaniała informacja dla wszystkich fanów Ghost, ale z drugiej strony pan Tobias, no nie ma dobrych wiadomości dla wszystkich fanów. Mówi, że jeśli to jest koniec Ghost, jest on całkiem zadowolony. Mówi, że to cholernie świetny repertuar, świetny zespół i brzmią fenomenalnie. To tak pokłosiem a propos także tej koncertówki, ale podkreśla, że nie będzie po prostu wracał do tego zespołu, żeby zrobić album, ani zmuszał się do nagrania płyty bez powodu. Jak mówi, muszę chcieć ją zrobić, muszę mieć coś do powiedzenia. I to jest chyba najpiękniejsze podsumowanie, jakie mógł zrobić pan Tobias, bo mam czasami takie wrażenie, że są tacy muzycy, którzy po prostu nagrywają płytę, bo przestaje im się zgadzać liczba tych zer po przecinku, albo nawet przed przecinkiem, a propos tego, co dzieje się na ich koncie. Natomiast tutaj niektórzy podchodzą jednak nieco inaczej do muzyki, co bez wątpienia cieszy w kontekście fanów formacji Ghost. Do dzisiaj pamiętam te słowa muzyków The Black Keys, którzy dzisiaj się pojawią, tak, jeszcze dzisiaj się pojawią, którzy dzisiaj, no może nie do końca dzisiaj, ale wspominali wielokrotnie w wywiadach, że oni robią muzykę po to, żeby kupować sobie pewne rzeczy, a później swoimi paluchami pokazują, jakie rzeczy chcieli kupić, mówiąc wprost: za tę płytę mam basen, za tę płytę mam dom. I właśnie tak przynajmniej czasami do muzyki podchodzą muzycy formacji The Black Keys. Ale jak słychać, Szwedzi z Ghost podchodzą do tego zupełnie inaczej. Sięgnijmy po cudowny cover i niech łezka się wokół zakręci.

0: Także zespół Suede poszedł za zespołem The Black Keys, o którym już to zespole dzisiaj mówiliśmy. Jest taka moda, że wydaje się najpierw płytę, po roku wydaje się dokładnie tę samą płytę, ale dodając kilka nowych kompozycji. Robi tak The Black Keys już od lat, robi tak teraz właśnie formacja Suede, a właściwie wszystko zaczęło się trochę od muzyki popowej, kiedy Usher zrobił to w 2004, czy Rihanna w 2008. To nie są dobre praktyki. Ja bym akurat z nich zrezygnował, chociaż gdybyśmy z nich zrezygnowali, no to tych nowych dźwięków od Suede byśmy akurat już nie mieli.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.

0: Zupa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Także dzisiaj w bardziej szkolny sposób zahaczamy o ten kultowy zespół. Nie tylko za sprawą High Hopes, których to dźwięków nie brakowało także po 19. Natomiast u nas teraz nie będzie brakować tych nowych dźwięków od formacji Down, dlatego że ten zespół wraca i to wraca po 20 latach z krążkiem Volume 5. Poznaliśmy pierwszy singiel, a pan Pepper, czyli gitarzysta formacji Down, przyznał, że praca nad tą płytą przebiegała w sposób tradycyjny i surowy. Powiedział, że tak naprawdę można by tę płytę swoją surowością i brzmieniem porównać do kultowego krążka Back in Black od AC/DC. To bardzo ważna i bardzo poważna zapowiedź, dlatego posłuchajcie tych nowych dźwięków, pierwszych od 20 lat od zespołu Down.

0: to Lonely Boy na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. To teraz ci, którzy byli wychowywani w latach 90. poczują się jak te wspomniane przez The Black Keys chłopcy albo dziewczynki, ponieważ cofniemy się, drodzy Państwo, do wspomnień, kiedy oglądaliśmy pewien program telewizyjny, który nam pokazywał ten świat nie tylko muzyki rockowej, ale w ogóle muzyki. I ten głos już za kilka chwil będzie opowiadać o swoich muzycznych wspomnieniach, ale także inspiracjach u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia. Michał Prokopowicz, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj, polecam się jutro po 17, a teraz już kawałek muzycznej nostalgii.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
2: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Grill.

0: 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
2: Proszę Państwa, dzień dobry, dobry wieczór. Wojtek Góralski, zapraszam serdecznie. Dzisiaj ze mną i z Państwem w Radiu SK Rock Dariusz Odija. Kłaniam się w pas.
3: Kłaniam się w pas, jest mi bardzo miło, dzień dobry, no i będziemy słuchać kawałków mojego życia.
2: I dobra. Będziemy o nich opowiadać przede wszystkim.
3: Nie mogę się doczekać.
2: Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, aktor filmowy, przede wszystkim też dubbingowy, lektor, właściwie można powiedzieć człowiek, który głosem obdarzył i obdarował tak dużo postaci, że nawet nie wiem, do której nawiązywać, bo jest ich mnóstwo.
3: No trochę tego było, mam nadzieję, że jeszcze trochę tego będzie, ale w rzeczy samej trochę tych postaci w dubbingu zrobiłem. I ciągle wyczekuję następnych.
2: Ale jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o muzyce. Już w windzie się dowiedziałem, usłyszałem takie zdanie, proszę Państwa, i stanąłem przed tą ścianą, gdzie stoi kilka tysięcy płyt i się zastanawiam, co teraz z tym zrobić.
3: O, Maciel, dokładnie tak było. Kiedy usłyszałem tę propozycję, że proszę przygotować 10 swoich utworów ulubionych swojego życia, ucieszyłem się, powiedziałem super, fajnie, biorę 10 utworów i biegnę do studia. Po czym wszedłem do swojego pokoju, spojrzałem na ścianę płyt, jest ich kilka tysięcy. Każda płyta jest ważna. Mm-hmm. Żadna płyta nie znalazła się tam przypadkowo, czyli każda ma swoją historię. Z tych kilku tysięcy płyt mam nie dość, że wybrać 10 płyt, to jeszcze z tych 10 płyt mam wybrać po jednym utworze, a jeszcze mam gdzieś tam jakieś składanki z ważnymi utworami i tak dalej. Wybór był dla mnie czymś absolutnie dramatycznym, chociaż odnajdywałem w tym dużą przyjemność, nie ukrywam, mm-hmm. bo szperałem w rzeczach, które właśnie są dla mnie ważne, nie tylko dlatego, że są dobre, bo dobrych utworów mamy kilogramy, tony, ale chodzi o utwory, które coś dla nas znaczą, kojarzą się z czymś, kiedy słuchamy jakiegoś utworu, przypominamy sobie jakiś obrazek ważny, jakieś zdarzenie, czujemy zapach czegoś, czego byliśmy wtedy świadkami, więc miałem dużą taką zagwozdkę, ale wybrnąłem, mam nadzieję, z niej i wybrałem 10 utworów. Czy to są najważniejsze utwory mojego życia? Nie wiem, ale na pewno każdy z nich jest ważny.
2: Mm-hmm, nie mogę się doczekać, aż poznamy te tajemnice muzyczną, bo ja jeszcze nie wiem, więc zaczynamy.
3: No właśnie.
2: To będzie też dla mnie zagadka, to jest ciekawostka. Sam się nie mogę doczekać. Zaczynamy. Muzyczny wieczór, Dariusz Odija razem z nami. Kawałek numer jeden. Proszę się czuć swobodnie i korzystać z tego czasu w SC Rock.
3: Dobrze. Od tego wykonawcy, od tego zespołu wszystko się zaczęło. Pamiętam, miałem kilka lat, 9, no nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że oglądałem jakiś program w telewizorze, czarno-białym jeszcze było, to było 100 lat temu, i występowali jacyś bardzo popularni wtedy artyści, znakomici. Nie powiem dokładnie, ale z tego co pamiętam, w tamtym czasie w telewizji występowali, nie wiem, Jerzy Połomski, Anna German, Mieczysław Fok, Irena Santor, wybitni, znakomici artyści. I już. Ładnie ubrani, ogoleni, ładnie ostrzyżeni, garnitury, koszuli, piękne kreacje. I nagle w tym programie pojawiło się czterech facetów i dziewczyna. I oni zachowywali się inaczej, wyglądali inaczej, śpiewali inaczej, tam wszystko było inne. Robili takie ruchy głowami, tymi włosami trzepali i ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jako chłopak jakbym spotkał kosmitów, pamiętam ten stan. Naprawdę, jakby przeszedł po mnie dreszcz, naprawdę. I od tego się zaczęło. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem grupę Breakout i zostałem wierny tej grupie. Nadal jej słucham, nadal ją podziwiam. Od pierwszej płyty, na drugim brzegu tęczy, potem były dalsze, blues, karate, moje ukochane kamienie. Wiele wspaniałych płyt, wspaniałych utworów, a do dzisiejszego naszego spotkania jako coś takiego symbolicznego, charakterystycznego. Wybrałem utwór, który chyba jest hymnem dla wielu naszego pokolenia, mojego pokolenia, a dla mnie hymnem jest na pewno. Muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl. Kiedy byłem małym chłopcem, grupa Blackout.
2: Hej! Słuchamy, proszę Państwa, z wielką radością i przyjemnością.

0: To są kawałki mojego życia, właściwie życia mojego gościa. Przypominam, dzisiaj Dariusz Odija w studiu Eski Rock, kawałek numer 2. Słucham, badawczo, jak to mawia Krzysztof Ibisz.
1: Pojedziemy sobie na Wyspy Brytyjskie, przełom lat 60., 70., niezbyt bogate miasto Birmingham, czterech przyjaciół, kolegów, Bill Ward, Terry Geezer Butler, Tony Iommi i Ozzy Osbourne. Chłopaki zakładają grupę Black Sabbath, która zdefiniowała muzykę rockową. Zawarli w tym, co zagrali na pierwszej płycie, wszystko. Wszystko. To jest punkt odniesienia dla wszystkich artystów, którzy później szarpali gitary i głośno śpiewali do mikrofonu i wysypywali te kartofelki na bębny, żeby to tak ładnie brzmiało, dudnili na basie. Grupa Black Sabbath. Wiele znakomitych płyt, genialnych riffów. Punkt odniesienia, to co mówię, do muzyki rockowej. Z ich przebogatego repertuaru, przebogatego, wybrałem utwór, który jest dla mnie otwarciem i Black Sabbath, i muzyki, tej ostrej muzyki w ogóle, takim chyba najważniejszym. Niezwykle klimatyczny, niezwykle charakterystyczny. Miałem przyjemność kilka razy słuchać tego utworu na żywo. Zdarzyło mi się również w oryginalnym składzie widzieć Black Sabbath i tam też zagrali utwór pod tytułem Black Sabbath.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, to nieustannie jest audycja Kawałki mojego życia. Dariusz Odija, kawałek numer 3. Zamieniam się w słuch.
2: Anglia. Znowu pierwsze lata 70. Zespół już się ukształtował, wcześniej były małe perturbacje. Już odniósł sukces i piątka chłopaków. Richie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice, John Lord i Roger Glover, czyli grupa Deep Purple, pojechała na trasę do Japonii. Uh-huh. I tam zagrała kilka koncertów i zrobili mini trasę. I pamiątką tych koncertów jest fenomenalna płyta koncertowa Made in Japan. Jest to arcydzieło koncertu, zapisu koncertowego. Do naszego spotkania wybrałem utwór, który wywołuje dziwne stany, ile razy go słucham, bo za każdym razem jest utworem, który pokazuje, że jest to ciągle świeże, prawdziwe, oryginalne. Tym utworem jest, ale warto zaznaczyć, wersja studyjna jest bardzo dobra, ale my mówimy o wersji właśnie koncertowej. Wersja koncertowa z Japonii jest po prostu boska. Tym utworem jest Smoke on the Water.
3: This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end.

0: kawałek numer 4 bodajże już.
1: Nie mogło tego artysty zabraknąć w moim zestawie, ponieważ jest to jeden z największych artystów w ogóle na świecie, ale nie dlatego jest dla mnie ważny, że jest jednym z największych na świecie. Jest dla mnie ważny dlatego, że jest dla mnie ważny. To jest kluczowe dość. Więc bardzo cenię go od początku jego działalności. Od pierwszej płyty, która była jeszcze taka nieśmiała, ale już znacząca. Trudno było powiedzieć, co to jest. Czy to jest folk, czy to jest funky, czy to jest rock, czy tam jakieś elementy jazzu i bluesa się nawet pojawiają. Taki konglomerat dał w efekcie wiele znakomitych płyt. Wybrałem dzisiaj płytę, właściwie można powiedzieć utwór z płyty pod tym samym tytułem. Płyta nosi tytuł Born to Run, utwór też nosi tytuł Born to Run. Dlaczego ten utwór ma w sobie ta piosenka coś niesłychanie żywego? Ona cały czas pędzi, ona pędzi do przodu, jakby chciała drapać ziemię, żeby jeszcze. Coś fenomenalnego. Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: I jesteśmy w kawałkach mojego życia, utwór numer 5. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Odija.
5: Spowiadam się z moich ulubionych piosenek, utworów. Przypomina mi się, która to była klasa, 7., 8, ale na pewno podstawówka jeszcze. Namiętnie słuchałem wieczorami Radia Luksemburg. Był Luksemburg, Chata Szkło, śpiewał zespół Perfect. No siadało się, wszyscy siadaliśmy wieczorami od 19:00, słuchaliśmy Radia Luksemburg na falach średnich, haniebnej jakości, fale uciekały, ale co się usłyszało, to się usłyszało. I pamiętam, jak przy tych uciekających falach, kiedy idzie utwór i nagle jakiś szmer, nie słyszymy przez 10 sekund, potem wraca. Wtedy nam to nie przeszkadzało, tak swoją drogą, niesamowite. Dzisiaj cyfrowa jakość doskonała, a wtedy no haniebna jakość, ale nam to nie przeszkadzało. Nagrywaliśmy to nawet na swoje magnetofony, na mój ZK-140T, taki miałem. Potem już nawet miałem jaki 2405, a potem nawet miałem Dame Peak. Ach, to już był szczyt marzeń. Udało mi się to osiągnąć, ale póki co miałem ZK-140T. Nagrywałem oczywiście cały blok i nagle, no piosenki idą, dobre, fajne, jakieś mat, nie wiem, Suzy Quattro, Sweet, Slade, Gary Glitter, Deep Purple się pojawia, Uriah Heep i nagle w tym natłoku znakomitych utworów pojawiają się dźwięki, których nie rozumiem. Są tak piękne, są tak niezwykłe, tak inne, nie ma wokalu, utwór jest instrumentalny, zachorowałem. Dostałem gorączki, że coś takiego mogło powstać. Oczywiście szukałem jakiejś lepszej wersji tego utworu. Udało mi się gdzieś znaleźć. Nagrałem i słuchałem już namiętnie chyba ten fragment taśmy kilkuminutowy, był przetarty przez głowicę od mojego słuchania. A tym utworem, o którym mówię, była Samba Pati Carlosa Santana.
4: No tak, to piękna klasyka.

0: Dobrze, kawałek numer 6.
1: Kawałek numer 6. Na liście mojej musiał się znaleźć kwartet wokalno-instrumentalny z Liverpoolu. Chłopaki, mowa tu oczywiście o grupie The Beatles, stworzyli muzykę rockową, aranżacje, pomysły. Każda ich płyta była inna. Wielkie dzieła, wielkie piosenki, wielcy twórcy. Wspaniała czwórka, znakomicie się rozumiejąca. Piękne kompozycje, teksty, aranżacje. Długo się zastanawiałem, który utwór da jakiś wyraz mojego stosunku do tego zespołu, do zespołu The Beatles. Bo o dziesiątkach ich przebojów nie trzeba mówić, wszyscy znamy. Wiele pięknych piosenek. Ale wybrałem piosenkę, która za każdym razem oddziałuje na mnie w sposób niezwykły. Bo jest niezwykle oryginalna w swojej aranżacji, jest piękna, niezwykle smutna niestety. Dla osób, które miałyby chwilę, polecam przetłumaczyć tekst tej piosenki. Jest bardzo poruszający, wręcz wzruszający. Powiem tylko tyle, że jak Paul McCartney wystąpił na Stadionie Narodowym kilka lat temu w Warszawie, zagrał tę piosenkę i cóż, no miałem troszeczkę chyba zamglone oczy, bo nie mogę bezkarnie tak po prostu słuchać tej piosenki, dlatego ona mnie dużo kosztuje, ale uwielbienie do niej jest ekstremalne. Eleanor Rigby, The Beatles.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Wracamy po tych emocjach muzycznych. Od razu się uspokoił ton audycji. No ale to jest piękny kawałek życia. Zawsze ten utwór, kiedy on brzmi na antenie, po takiej zapowiedzi, którą mieliśmy okazję słyszeć, to też od razu go inaczej odbieramy, bo wiemy, jakie emocje stoją, przynajmniej za osobą, która dzisiaj z nami jest. A z nami jest Dariusz Odija. Kawałek numer 7 już chyba. Szybciutko mkniemy przez ten życiorys muzyczny.
2: Tak.
1: Czy wiem, że tych utworów mogłoby być dużo więcej, ale konwencja ogranicza.
2: Dziesiątka. Utwór zespół, który nie mógłby się nie pojawić w moim wyborze. Zespół wyjątkowy, jakoś myślę pokrzywdzony przez rynek muzyczny, ale to jest inny temat. Grupa, która w moim poczuciu zasługuje na najwyższe uznanie. Wiele znakomitych płyt, znakomitych utworów, też punkt wyjścia dla wielu zespołów rockowych. Pojawili się kilka razy w Polsce, na początku lat 80. nawet mieli trasę. Byłem wtedy na ich koncercie, było to dla mnie święto. Po latach wrócili, też byłem, było to dla mnie niezwykłe doznanie i przeżycie, bo grali w Stodole i w Progresji. Na tych wszystkich koncertach byłem. No, zwieńczeniem była możliwość, było spotkanie po koncercie z Barkiem Szylejem. Ucięliśmy sobie rozmowę i to było dla mnie przeżycie niezwykłe. Poznałem tego znakomitego kompozytora, muzyka, basistę, wokalistę, autora tekstów. Wielką postać światowej muzyki rockowej. Bark Szylej był liderem grupy Budgie, walijskiej grupy Budgie, pochodzącej z Cardiff, która między innymi nagrała tak znakomity utwór jak Bretfana.

0: czas na utwór numer 8 w kawałkach mojego życia, więc powoli będziemy się zbliżali do wielkiego finału, ale spokojnie, jeszcze 3 piękne historie przed nami. Panie Darku, zapraszam.
1: Muszę się wytłumaczyć z obecności następnego utworu i wykonawcy. Dość oczywisty wybór, a może nieoczywisty.

Pamiętam, wieki temu, to już lata licealne były, mam nadzieję, że się nie pomylę, w Trójce, w programie trzecim, wtedy właściwie jedynej stacji radiowej takiej do słuchania, troszeczkę wyluzowanej, fajniejszej niż ta jedynka, która była taka dość sztywna, umówmy się, nie dla młodych ludzi. Latem, chyba tak, przez całe lato była audycja, która się nazywała Dyskoteka pod Gruszą. Przed południem, gdzieś tak 10 do 12, może do 1, mniej więcej. Ta audycja polegała na tym, że po prostu szły utwory jeden za drugim, bez zapowiedzi. Uwielbiałem to. Różne tam rzeczy się znajdowały, przeboje większe, mniejsze, ale nagle trafiłem na utwór, który mnie zmasakrował. No i potem stałem się niewolnikiem i tego zespołu, i tego utworu też, ale tego zespołu. Znowu miałem to wielkie szczęście, że widziałem ich na żywo kilka razy. Za każdym razem było to spotkanie z najwyższym szacunkiem zespołu dla widowni. Znakomite granie, znakomite kompozycje. Niestety charyzmatycznego wokalisty Dennego McCaffertego już nie ma z nami, ale śpiewał w grupie Nazareth, bo grupa Nazareth jest bohaterem tej opowieści. Nagrał znakomite płyty. Płyta, która jest chyba najważniejszą płytą w repertuarze grupy Nazareth, to Hair of the Dog. Skończenie doskonałe. Od pierwszego do ostatniego dźwięku to jest jakiś ołtarz dla muzyki, ołtarz muzyki rockowej. Piękne kompozycje, bardzo zróżnicowane, takie przestrzenne. Pięknie Manny Shelton grał tam na gitarze. No i oczywiście Dan McCafferty śpiewał swoim charakterystycznym, zdartym, szkockim głosem. Z płyty Hair of the Dog wybrałem utwór tytułowy Hair of the Dog, Nazareth.

0: SC Rock.
1: Dariusz Odyja, moim Państwa gościem w kawałkach mojego życia, Radio SK Rock. Dzisiaj czas na utwór numer 9. Zacząłem dzisiaj wielka przyjemność, bo trochę myślę, że wielu słuchaczy wróci wspomnieniami do tych list przebojów, których sobie słuchało. I nagle mamy listę taką naprawdę indywidualną. Więc zapraszam.
2: Kolejny wybór, tak? Mhm. No to muszę się wyspowiadać. Wybrałem utwór, bez którego nie mogła się odbyć żadna prywatka. Dzisiaj już to pojęcie nie funkcjonuje, ale w moich czasach licealnych, czyli 100 z hakiem lat temu, organizowało się prywatki, czyli spotkanie przyjaciół, jak to się teraz mówi, albo nie mówi, nie wiem, na kwadracie, tak, w mieszkaniu. Włączało się muzykę, oczywiście były przygaszone światło, najczęściej jedynym światłem była lampka tranzystorowa od radia czy od magnetofonu. Bardzo to było ciekawe. Nie piło się alkoholu, z tego co pamiętam. Naprawdę, ciekawostka, przynajmniej w moim towarzystwie. Nie był w modzie. To taka uwaga zupełnie na bok, ale teraz mi się przypomniało, że rzeczywiście nie potrzebowaliśmy. Bawiliśmy się świetnie, bez tego wspomagania. No, dzisiaj czasy są inne zupełnie, wiadomo, inne zapotrzebowanie, ale pięknie się bawiliśmy. Pamiętam, jak tańczyliśmy do Slade'ów, Sweet, Suzy Quattro, Matt nawet, By City Rollers, pamiętam, się pojawił. Ale nie mogła się odbyć impreza bez jednego utworu, który do dzisiaj, za każdym razem jak go słyszę, to mnie chwyta. Mark Bolan i jego grupa T-Rex. Grupa T-Rex nagrała wiele wspaniałych utworów, ale ten jest chyba najważniejszy. Dla mnie najważniejszy, jeden z najważniejszych w moim życiu. Children of the Revolution, grupa T-Rex. Mm-hmm.

0: Dariusz Odija w kawałkach mojego życia i grande finale, wielki finał, utwór numer 10.
1: Utwór numer 10, ale to nie w znaczeniu, że ten utwór zamyka jakąś historię. Jest to po prostu jeden z dziesięciu utworów do dzisiejszego naszego spotkania przeze mnie wybranych, który jest utworem dla mnie też bardzo, bardzo ważnym. Pamiętam, byłem na koncercie, to zespół polski, za chwilę padnie jego nazwa, pamiętam, byłem na koncercie tego zespołu, fenomenalny, niezwykły. To był występ, znakomity repertuar. Pamiętam, że to były czasy licealne. Jeden z moich kolegów miał płytę tego zespołu i chodziliśmy do niego i słuchaliśmy całej tej płyty, ale obyczaj był taki, że zaczynaliśmy od konkretnego jednego utworu. Musieliśmy się najpierw nakarmić tymi kilkoma minutami konkretnym utworem. Za chwilę padnie tytuł tego utworu. Potem słuchaliśmy już całą płytę. Tam były utwory takie jak Płyń pod prąd, Matylda, ale utworem dla mnie, dla nas wtedy i nadal chyba najważniejszym jest utwór Przygoda bez miłości. To, co wyprawia tam na gitarze Darek Kozakiewicz, no potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem, później wiadomo i był związany wcześniej z grupą Breakout, teraz w Perfekcie gra, znakomity gitarzysta i on tam pokazuje naprawdę pełnię swoich możliwości. Znakomity zespół, znakomita płyta, tylko jedna, więcej się nie udało. Nagrali tę jedną płytę, nagrali kilka znakomitych utworów, a utworem, który zapowiadam teraz, jest utwór grupy Test pod tytułem Przygoda bez miłości.
0: No i to będzie na wielkie podsumowanie tej audycji. Już teraz Państwa zachęcam i zapraszam do wersji podcastowej, bo mam nadzieję, że skradnę jeszcze kilka minut tego cennego czasu i sobie chwilę pogadamy. I nie tylko o muzyce, ale również. A teraz dla słuchaczy radiowych na koniec zespół Test. Dziękuję Panu pięknie. To była wielka, piękna przygoda muzyczna.
1: Bardzo dziękuję. Miłego słuchania. Słuchajcie rock'n'rolla.
0: Tak jest. Dobrego wieczoru.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego, co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach. Wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może on, ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie. Natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19, 20 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że, nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, które rozstają się z powodu, ja bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie mandaryny Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły te historie, sfery cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku. Czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie. Dlatego, że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością, umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słuchanie, jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, takiego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam tematowi, to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu, w jakiś sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu. Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej im się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek. Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element, nie? Taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście. Rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
2: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były. Żeby te osoby były ze sobą. Że jakoś mogą być ze sobą. Nawet pomyślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca. Nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, że raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej, w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile, jak będziemy mieli 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Szepty to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
2: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, nie wiem, powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie się tej pary, taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść i jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? Trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
2: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie, i to może być strasznie trudne i bolesne. Idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości, rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co, po co, po co? No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
2: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się, zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze, to jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo to rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza, to akurat nie jest porzekadła noblistka, nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że

0: szukam dobrego słowa, ale bym powiedział trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
0: To prawda.
1: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
0: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, nie? Że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie, jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
1: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
0: To też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą, czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały i też reagowały, tak? Bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczeń z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
1: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład, ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, impreza, impreza, trudne powroty, w końcu stało się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała, wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić, być może taką decyzję podejmujemy, no ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on, a może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B.

0: No ale jako para tworzymy też zbiórca, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiórca. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
1: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, co, czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiajmy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
0: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
1: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
0: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
1: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
0: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
1: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
0: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich. Że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili, na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
1: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat byciu w relacji, ale też byciu ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe, dlatego że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Ja ci nie wierzę.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,